Radio. Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe, jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uczyć.

0: Reklama.
1: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
2: Tak, tak.
1: Od 6 do 9.
2: Od 6 do 9 w Żabce.
1: Za 6,99 i że na bogato.
2: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
1: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
2: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
1: Dokładnie.
3: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
0: Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Nowrocław.
4: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
5: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
6: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Nowrocław.
7: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Koncerty, wydarzenia kulturalne i nowe projekty. Kujawskie Centrum Kultury szykuje intensywny 2026 rok. Co dokładnie pojawi się w kalendarzu i na co mogą liczyć mieszkańcy? Posłuchajcie sami, tylko w Meloradio Inowrocław.
8: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, Meloradio Inowrocław, a wraz ze mną dyrektor Kujawskiego Centrum Kultury, pan Piotr Turowski. Dzień dobry, panie dyrektorze.
9: Dzień dobry.
8: Panie dyrektorze, 2026, jakie są główne kierunki, w których Kujawskie Centrum Kultury chce rozwijać swoją ofertę w najbliższym czasie?
9: Tak, no chcemy dalej utrzymać jakość wydarzeń kulturalnych, które są realizowane przez Kujawskie Centrum Kultury. No, wsłuchujemy się także w głos Inowrocławian, aby jak najdokładniej zaspokajać potrzeby kulturalne mieszkańców naszego miasta. No, stawiamy na formaty sprawdzone, które zapadły bardzo mocno w pamięć Inowrocławian i gości. Mówię tutaj o tej naszej marce Ino. Ino Pop Festival, Ino Classic Festival, Ino Rock Festival to chociażby te, które tak mocno i tak dobrze świadczą o działalności Kujawskiego Centrum Kultury, ale w tym nowym roku obok tych wielkich wydarzeń, wielkich koncertów, uznanych festiwali, chcemy także skupić się na tej stronie, powiedziałbym, pracy u podstaw, czyli edukacji kulturalnej. Mamy w Inowrocławiu olbrzymi potencjał młodych, nowych talentów, które trzeba oszlifowywać. Temu służą sekcje w Kujawskim Centrum Kultury. Chcemy się na tych sekcjach skupić. Chcemy pielęgnować tutaj działalność w ramach sekcji. To oczywiście nie jest łatwe. To znaczy, z jednej strony wielkie festiwale, które były i będą, a z drugiej strony codzienna, detaliczna, powiedziałbym, praca nad konkretną jednostką. No, KCK ma przygotowywać się do aktywnego i twórczego udziału w życiu kulturalnym, a bez tego będzie to niemożliwe. Więc powiedziałbym, że ten główny kierunek rozwoju KCK-u na 2026 rok i lata przyszłe, to można by powiedzieć takie KCK jako człowiek, może użyłbym takiej metafory, KCK jako człowiek mający dwie równe nogi. Jedna noga koncertowa i druga sekcji. Tylko wtedy będziemy mogli iść prosto i jak najlepiej zaspokajać te potrzeby kulturalne mieszkańców.
8: Pani dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, z pytaniem, jakie koncerty i wydarzenia szykują się, odesłała mnie bardzo pozytywnie do Państwa. No i tym samym przechodzimy płynnie do pytania, jak dużą rolę w tym programie na ten rok będą odgrywały koncerty i wydarzenia typowo muzyczne?
9: Oczywiście, tak jak powiedziałem, to jest bardzo ważna część działalności Kujawskiego Centrum Kultury. Wiemy, że ten Ino Pop Festival jest realizowany w ramach Dni Inowrocławia. Dni Inowrocławia to jest właściwie tydzień plus te dwa dni koncertowe. Ostatnio było to na Rąbinie, na skwerze Błażka Molla. No jak najbardziej Ino Pop Festival, czyli święto dla odbiorców muzyki popularnej. Mówiłem o Ino Rocku. No to jest festiwal, który od wielu, wielu lat jak najlepiej świadczy o życiu kulturalnym, o działalności miasta Kujawskiego Centrum Kultury. Jak najbardziej będzie realizowany i w tym roku. No, Inorytmy to jest na przykład taki specyficzny projekt, który daje szansę młodym talentom. Ja mówiłem, że my bardzo chcemy też jakby dbać o konkretnego człowieka. Mówimy o odbiorcach, ale mówimy także o tych, którzy chcą ten swój talent jak najlepiej podszkolić. I tutaj w ramach Inorytmów mają szansę pokazać przed większą publicznością. To wydarzenie, które miało miejsce w zeszłym roku, na przykład mnie zachwyciło i uważam, że to wydarzenie było wręcz doskonałe, a poziom był wybitny, jeżeli chodzi o młode talenty. No ale mówimy także tutaj o Inoklasik Festiwalu, czyli też no, takim bym powiedział wydarzeniu cyklicznym, uznanym, ale które zawiera sobie różne tutaj formy, bo z jednej strony to są koncerty, ale także i spotkania autorskie, wernisaże, więc jak najbardziej to będzie i realizowane w roku 2026, ale także stawiamy na ten okres wiosenno-letni i tutaj Inowrocławskie Lato Muzyczne. To się bardzo dobrze sprawdza od wielu lat. Ja sam miałem okazję już jako dyrektor patrzeć z bliska i z zaplecza na te wszystkie wydarzenia w 2025 roku i dalej będziemy realizować, gdyż to się sprawdza, ale dodajemy w 2026 roku chociażby Ino Blues Festival. Kiedyś było wydarzenie, taki no, festiwal, który był realizowany Blues Ino. My stawiamy teraz na Ino Blues, aby ujednoliczyć tutaj
8: ten szyld cały czas. Tak,
9: żeby zawsze był ten szyld Ino i potem no, no gatunek muzyczny. Więc Ino Blues też i w tym roku Ino Blues będzie zaczynało w ogóle cały ten cykl Inowrocławskiego Lata Muzycznego. Czyli to pierwsze uderzenie w ramach Inowrocławskiego też będzie zaczynało się Ino Blues festiwalem, no ale także no, takie wydarzenia jak Arlekinada, tak? No, to też jest wydarzenie, które się wpisało tutaj w pamięć odbiorców nie tylko miasta Inowrocławia, ale także i ogólnie w ogóle bym powiedział odbiorców z całej Polski, bo tam różne grupy przecież z różnych stron Polski przebywają, więc chcemy jak najlepiej to, co było, realizować i dodawać pewne nowe elementy. Chcemy na przykład jak najlepiej wykorzystywać ten obszar w Parku Solankowego w tym okresie wiosenno-letnim. Nie tylko przez Inowrocławskie Lato Muzyczne, ale także i pomniejsze koncerty, czy powiedzmy bliżej Tężni. Udało nam się taki koncercik zrealizować w zeszłym roku przy udziale pana Łukasza Oliwkowskiego, ale też na przykład ta część przy stawku w nowej części, czy przy grillowisku w nowej części Parku Solankowego. Czy jak najbardziej stawiamy na koncerty, zarazem te duże, jak i te mniejsze, aby dobrze razem z innymi Inowrocławianami, gośćmi spędzać czas. To jest jakby po stronie tutaj ujednolicenia przekazu medialnego ze strony Urzędu Miasta Inowrocławia, Kujawskiego Centrum Kultury, więc tu poczekajmy jeszcze na informacje.
8: Czy InoRap będzie kultywowany i kontynuowany w tym roku?
9: InoRap Festival, no to była całkowicie nowa propozycja, jeżeli chodzi o mieszkańców, o tą grupę z młodych mieszkańców Inowrocławia. Uważam, że ona była ciekawa i ona jest jakby zapisana w tym kalendarzu wydarzeń na 2026 rok. Oczywiście też musimy przemyśleć pewne kwestie z poprzedniej edycji, ale no w planach jest i na rok 2026.
8: Czy będą wprowadzone jeszcze jakieś nowe formaty, które jeszcze bardziej zintegrują mieszkańców naszego miasta i regionu, naszego województwa i powiatu?
9: Nowe formaty, które zintegrują mieszkańców naszego miasta i regionu. Ja mówiłem o tych, które już są. Myślimy chociażby o czymś takim jak Festiwal Teatrów Ulicznych. Nie przypominam sobie, czy w takiej formule to było realizowane w Inowrocławiu, ale no chcemy jakby pokazać sztukę teatralną w przestrzeni miasta. Zależałoby nam na tym, aby połączyć to z Świętem ulicy Solankowej. No, nasze miasto, w sensie centrum miasta, potrzebuje też takiej, bym powiedział, rewitalizacji, ale kulturalnej, tak? Żeby tam też się sporo działo i żeby to też przyciągało odbiorców wydarzeń kulturalnych. ale także i myślimy o, bym powiedział, sztukach teatralnych, które głównie były zawsze realizowane w ramach Inno Classic Festiwalu, ale też jak pan wie, jak państwo wiecie, no my mamy pewien szyld, tak, pewne uznane marki, ale to nie oznacza, że my idealnie przekładamy jedno wydarzenie na następny rok. Jeżeli mamy Inno Pop Festiwal, to przecież nie bierzemy tych samych artystów na nowy rok, tylko tutaj jakby artyści się zmieniają i tak samo każda edycja kolejnego festiwalu jest jednak inna, więc ona też może zaskoczyć, ona też może zainteresować, ale też i przyciąga tych, którzy już byli tą formułą czy tym wydarzeniem zainteresowani, tak? Więc to nigdy nie jest jakby, szyld jest ten sam, ale zawsze jakby tutaj jest szansa na jakiś manewr, na dostosowanie tej oferty i na zaskoczenie też odbiorców.
8: Czy w nowym roku planowane są jakieś inicjatywy, które będą skierowane do młodszych odbiorców, dzieci, rodzin z dziećmi? Jakieś pikniki może?
9: Oczywiście, myślimy o tym, no to wszystko też zależy i od naszego budżetu, ale no jak najbardziej. Uważamy, że jeżeli chodzi o dzieci, o młodzież, no niewątpliwie no nie można tutaj też oszczędzać sił i środków, aby takie wydarzenia realizować. Na przykład w 2026 roku planujemy organizację Dnia Dziecka. Znowu, nie wiem, czy zaskoczę pana redaktora, czy państwa, którzy mnie słuchają, pod nazwą Bambino.
8: Czyli można powiedzieć tak bajkowo.
9: Czyli bajkowo, tak, ale no specjalnie dla dzieci, więc takie wydarzenie też będzie realizowane, ale ja może dopowiem dla tych, do których może ta informacja nie dotarła. U nas się odbywają w Kujawskim Centrum Kultury także koncerty gordonowskie, czyli dla takich już typowo najmłodszych dzieci, które wpływają na ich rozwój poprzez muzykę, poprzez rytmizację, więc staramy się jak najbardziej dla dzieci pewne rzeczy organizować. Organizujemy też, powiedzmy, Twórcze Lato w teatrze, które było w zeszłym roku, więc takie projekty jak najbardziej mamy w planach na rok 2026.
8: Kalendarz będzie obszerny.
9: Kalendarz będzie obszerny, wiele pracy przed nami, ale no, kultura to jest coś jak powietrze, tak? No, żeby żyć trzeba oddychać, więc stawiamy na kulturę i będziemy robić wszystko, aby jak najwierniej te nasze plany zrealizować.
8: Jak mocno stawiacie na współpracę z lokalnymi artystami i twórcami w tym roku, którzy są, no można powiedzieć, nieodłączną częścią serca tego miasta artystycznego?
9: Tak, ja powiedziałem o tych, mówiłem metaforycznie o dwóch nogach, czy o dwóch skrzydłach Kujawskiego Centrum Kultury, można by powiedzieć, ta część artystyczna lokalnych twórców, aby ich pokazywać, no tak też jest jakby, takie są zadania też Kujawskiego Centrum Kultury, aby pokazywać i tą twórczość amatorską, ale także i profesjonalną naszych tutaj regionalnych twórców. Mamy jak najbardziej zamiar to nasze zadanie realizować, współpracować z lokalnymi twórcami, tymi profesjonalnymi i tymi amatorskimi. My mamy sporo sekcji przecież, które działają przy Kujawskim Centrum Kultury. Ta sekcja rysunku i malarstwa, której opiekunem jest pan Marcin Fołda, ona jest najprężniej działającą z sekcji. Tam mamy też sporo talentów, ludzi, którzy no, oszlifowali ten swój talent. I dlaczego nie mają pokazywać w formie mniejszych czy większych wernisaży efekty swojej pracy? Mamy tutaj sporo miejsca do wystawiania swoich prac. Mówimy tutaj akurat o malarstwie, ale powiedzmy Galeria Miejska. Mówimy tutaj o Galerii Tymczasem, ale mówimy także o holu teatru czy o miejscu w Niebieskiej Kamienicy. Tam też takie prace mogą być prezentowane i to nie muszą być olbrzymie, nie wiem, w ilości 50 sztuk obrazów, ale mogą być na przykład tematyczne z określonym motywem, nawet 5-4 prace po prostu danego uczestnika naszej sekcji, który mógłby się już pokazać. Dla niego to też już będzie coś wielkiego, gdyż będzie mógł pokazać szerszej publiczności swój talent, a przecież teatr odwiedza bardzo dużo ludzi w trakcie, pomiędzy wydarzeniami, też przecież są czynne ekspozycje, to też jakby tutaj olbrzymie grupy zwiedzających przyciąga do budynku Teatru Miejskiego. Więc mamy w planach, aby to życie kulturalne tutaj tętniło w samym teatrze, w różnych miejscach, tutaj poprzez działania miasta i Kujawskiego Centrum Kultury, no ale także i ta Niebieska Kamienica, aby ona była też takim miejscem spotkań, takiej integracji międzypokoleniowej, czyli zarazem młodzi, ale także i grupy senioralne. Wiemy, że młodzi no, mogą się czegoś nauczyć od starszych, z ich doświadczenia mogą czerpać, ale także i osoby w wieku senioralnym mogą czegoś nauczyć się od tych młodszych, tak? Więc my chcemy integrować, chcemy, aby jak najlepiej nam się żyło w Inowrocławiu i stawiamy na tę wspólnotę poprzez różne nasze działania.
8: Planujecie jakieś warsztaty edukacyjne albo jakieś cykle spotkań z twórcami z całej Polski, na przykład z jakimiś piosenkarzami lub aktorami, jakieś wieczorki spotkań z mieszkańcami, właśnie z aktorami?
9: Jeżeli pan o tym mówi, oczywiście my bierzemy takie kwestie pod uwagę, ale pierwsze, co mi przychodzi do głowy, no to już ten format InnoClassic Festiwalu, który jakby pozwala na jakby ofertę kulturalną z różnych stron, czyli po prostu z jednej strony koncert, z naszym budżetem, z naszymi też kwestiami logistycznymi, z kwestiami kadrowymi, ale jak najbardziej zamierzamy działać w tym kierunku.
7: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98,1 FM.

0: sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
1: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
3: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Kujawskie Centrum Kultury z przytupem wchodzi w 2026 rok. Wydarzenia kulturalne, koncerty i atrakcje dla całych rodzin. Co już zapowiedziano? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
4: Z naszym budżetem, z naszymi też kwestiami logistycznymi, z kwestiami kadrowymi, ale jak najbardziej zamierzamy działać w tym kierunku.
5: Jest pan dyrektorem Kujawskiego Centrum Kultury. Jak pana zdaniem i które wydarzenia mogą stać się taką wizytówką naszego miasta? No wiadomo, mówimy o Inoroku, o Ino Classic, żeby przyciągnąć właśnie też gości spoza naszego miasta.
4: Ja powiem tak, wydaje mi się, że Inowrocław już jest bardzo dobrze rozreklamowany. Mamy przepiękny park solankowy, mamy olbrzymią, piękną historię naszego miasta, którą trzeba pokazywać, trzeba ukazywać, zarazem poprzez te wielkie wydarzenia, ale także, jak mówiłem, poprzez te mniejsze, żeby to wszystko jednak w tym wszystkim osiągnąć odpowiedni balans. Więc my musimy też działać, bym powiedział, w takim kierunku odpowiednim promocyjnym, tak? Ale z optymalizacją środków, czyli po odpowiednim przemyśleniu i trafianiu do odpowiednich grup odbiorców, bo Inowrocław naprawdę, wydaje mi się, ma już poważanie, jest uznaną marką, po prostu trzeba to wszystko utrzymać również poprzez odpowiednią promocję.
5: A jak pan ocenia frekwencję na poszczególnych wydarzeniach w naszym teatrze?
4: No, domyślam się, że to też jest zależne od konkretnego wydarzenia, no, ale też wiemy, że jeżeli, powiem z mojego własnego przykładu, ja przecież przez 5 lat zajmowałem się instytutem w sposób wyłączny, Instytutem Prymasa Józefa Glempa, i pamiętam, że przy proponowaniu czegoś nowego, instytut do mojego momentu, kiedy ja przeszedłem, działał w określony sposób. Ja proponowałem tutaj po uzgodnieniach z moim przełożonym, że będzie jednak realizował może takie, a takie elementy. No to jest pewne ryzyko, tak? Ale żeby ono jakby spełniło, czy ono się zweryfikuje, czy nie, no to jednak potrzeba tutaj cykliczności, konsekwencji, żeby też ludzie, którzy są odbiorcami pewnych wydarzeń, mieli świadomość, że coś takiego się dzieje, tak? Bo nie od razu jakby wszyscy się dowiedzą o wszystkim, nawet ze środków masowego przekazu, ale stawiając na konsekwencje, że należy śledzić te wydarzenia, należy sprawdzać stronę internetową Kujawskiego Centrum Kultury, tutaj jakieś portale, które informują konkretnie o wydarzeniach kulturalnych, bo tam zapewne coś się będzie dziać. To wpływa też na frekwencję potem konkretnych wydarzeń, więc jeżeli na jakimś wydarzeniu będzie na przykład dla mnie niezadowalająca ilość osób, a spodziewałem się czegoś więcej, ja na ten moment próbuję, zachęcam i na ten efekt jeszcze liczę, że przyjdzie czas, to znaczy dopiero wtedy będę mógł zweryfikować i powiedzieć sobie, czy to się udało, czy to się nie udało.
5: Jakie współprace i które instytucje będą współpracować z Kujawskim Centrum Kultury? Czy to będzie OSIR, Miasto Inowrocław, tradycyjnie już, jak zawsze?
4: Oczywiście, współpracujemy z miastem Inowrocław, to jest nasz organizator i chcemy jak najlepiej tutaj w koordynacji z miastem we współpracy realizować nasze wydarzenia kulturalne. Nasza współpraca z OSIR-em jest też świetna. Ja bardzo chciałbym w tym momencie też podziękować pani dyrektor Zielińskiej, bo wydaje mi się, że ta nasza wzorowa współpraca była jakby korzystna dla obu stron, to znaczy dla sportu inowrocławskiego i dla kultury Inowrocławia. Liczymy, bo ta współpraca jest też wzorowa, liczymy, że ona na tym poziomie się utrzyma, ale jak pan pyta, z kim my chcemy współpracować, ja bym powiedział, my jesteśmy otwarci na wszystkich, tak? My chcemy współpracować z wszystkimi, nie zamykamy się absolutnie na nikogo, więc jak najbardziej zapraszamy do współpracy.
5: Mówiliśmy tego jeszcze sezonu wiosenno-letniego. Wspomniał pan o Dniu Dziecka, o Święcie ulicy Solankowej. Jakie wydarzenia plenerowe jeszcze planujecie na ten właśnie okres od marca do sierpnia może?
4: No, mówiłem o tym, że chcemy jak najpełniej wykorzystywać przestrzeń Parku Solankowego, no bo ona jest dla nas jakby naturalną wizytówką, piękną scenerią, więc jak najwięcej tutaj powinno mieć miejsce wydarzeń. Mówiłem o Inowrocławskim Necie Muzycznym, mówiłem o Ino Blues Festiwalu. Liczymy, że jakąś potańcówkę także się uda zrobić w tym roku. W zeszłym nam się to pięknie udało, jesteśmy z tego zadowoleni. Teren teren przy Bilowisku, teren przy Tężni Solankowej, ale chociażby i takie małe recitale, jakieś kameralne koncerty w przestrzeni przy murze w Niebieskiej Kamienicy powinny tutaj być realizowane przez nas. Mówiłem też o Święcie ulicy Solankowej, mówiłem o teatrach ulicznych. No ten przemarsz, powiedzmy, teatrów ulicznych czy odgrywanie sztuki w przestrzeni centrum miasta, no to by było też coś pięknego, co też by mogło zwrócić uwagę większej ilości osób i jakby zapraszać ich także do centrum, żeby tutaj w centrum dużo się działo, więc ten okres wiosenno-letni, on zawsze jest intensywny. Sporo tutaj można realizować i chcemy, aby te wydarzenia stały na jak najwyższym poziomie.
5: Czy będzie jakaś specjalna oferta dla seniorów, dla osób starszych, żeby zainteresować ich tym, co się dzieje w teatrze? No, Inno Classic Festival wydaje mi się, że jest bardzo takim wydarzeniem, które może zainteresować ten starszych odbiorców.
4: Ja już mówiłem o tych naszych planach na takie centrum integracji międzypokoleniowej w Niebieskiej Kamienicy, ale trzeba powiedzieć, że jest taki czas, taki weekend, który jest dedykowany szczególnie seniorom. Ten weekend dla seniora w październiku jest także planowany i w tym roku takie dwa dni wydarzeń. W zeszłym roku pierwszy był bardziej taki wykładowy, gdzie mówiliśmy o bezpieczeństwie seniorów w sieci w związku z wszędobylską sztuczną inteligencją, ale także i o zdrowiu. I drugi dzień, który był dedykowany w sposób szczególny właśnie tej grupie odbiorców, czyli właśnie seniorów. No, taka sztuka specjalnie dla nich. Na przykład upiór w sanatorium. Więc w podobnych formaty będziemy celować i w tym roku, więc ten weekend dla seniora jak najbardziej jest, a seniorzy są dla nas bardzo ważną grupą i oni tutaj korzystają naprawdę z szerokiej naszej oferty. Przecież to nie jest tak, że oni są jakoś konkretnie sprofilowani na bardziej klasykę czy na pop, ale przecież blues myślę, że jak najbardziej też wyciągnie jazz. Także tych zaduszki jazzowe też w planie na 2026 rok, więc wydaje mi się, że ta propozycja nasza jest różnorodna i może zaciekawić szerokie grupy odbiorców, w tym i seniorów.
5: Panie dyrektorze, zostańmy jeszcze przy tych wydarzeniach stricte w naszym teatrze. Wino, kobiety i śpiew. To format, który się odbił szerokim echem w przestrzeni publicznej, pozytywnym szerokim echem. Czy będzie kontynuowany?
4: Nie. W tym roku nie planujemy wydarzenia właśnie pod taką nazwą. Wino, kobiety i śpiew.
5: A pod inną nazwą?
4: Czy pod inną nazwą? Oczywiście no są pewne rzeczy, które mogą tutaj jakby zastąpić pewne elementy tego wydarzenia. To nie znaczy, że jakby nas ten temat nie interesuje, ale wydarzenia pod tą nazwą nie będzie w kalendarzu.
5: Czy nasz teatr Inowrocławski ma jakieś kółka zainteresowań dla młodzieży, dla dzieci?
4: Mówimy o sekcjach stałych, które działają przy Kujawskim Centrum Kultury. Mówimy o tych sekcjach, które są w toku tworzenia, które były zapowiadane. Mówiłem tutaj o kwestii sekcji prawniczej jako nowość, tak? Czyli te wszystkie aspekty prawne i dla młodych, i dla starszych, ale także jeżeli chodzi o kwestię typową młodzieży, no to sekcja dziennikarska, aby oni mogli tam szlifować ten warsztat dziennikarski, może z takim też pomysłem tworzenia czy po miesiącu, czy po kwartale takiej gazetki, która zawierałaby wydarzenia realizowane przez Kujawskie Centrum Kultury, którą mogliby oni tworzyć pod opieką instruktora. Czy na przykład, tak mówiłem, że bardzo bliska sercu jest i byłaby dla mnie sekcja filozoficzna, która również jest w planach, no bo filozofia, ja jestem co do tego przekonany, daje szczególny wgląd i taki głęboki wgląd w kulturę, czyli w taką w kulturę naszej cywilizacji, w tym szczególnie Polski, więc ona też jak najbardziej, ale chcemy też utrzymać te sekcje, które cieszą się naprawdę olbrzymim zainteresowaniem. Mówiłem o sekcji rysunku i malarstwa, ale przecież są sekcje wokalne, sekcja solistów, sekcja zespołów. Tutaj też jest duże zainteresowanie. Widzę też te pokazy ich oszlifowanego już talentu, jak wielką grupę ludzi to przyciąga, jakie oni robią postępy. Bardzo mnie to cieszy i wiem, że należy o to dbać, aby jakby tutaj jeszcze się w tym kierunku rozwijać, a nie poprzez jakieś działania tutaj do tej sekcji zniechęcać czy się zamykać. Ale są też sekcje dedykowane typowo seniorów, jak sekcja wokalna seniorów. Też seniorzy z nich korzystają, też potem mogą uświetniać różne wydarzenia, nie tylko w samym mieście, ale oni, seniorzy, się też zapraszają, czy tutaj do ościennych gmin, więc jak najbardziej i ta sekcja rysunku, sekcja plastyczna. Także te wszystkie sekcje, które tutaj pięknie u nas działają, muszą być realizowane. No, sekcja taneczna też jest bardzo, bardzo interesująca i też zawsze frekwencja jest olbrzymia. Ta sekcja taneczna też się pokazuje poprzez różne sztuki, czy przez Królową Śniegu, przez Aladyna. To też jest świetnie realizowane przez panią Jelenę Kwiatkowską i chcemy, aby to było realizowane dalej. Kurhalka przepięknie działa i też staramy się, aby dalej się rozwijała, więc to naprawdę leży nam na sercu.
5: Planowanie takiego kalendarza, który jest obszerny, no umówmy się, na ten rok jest bardzo dużo imprez, inicjatyw. Jak wygląda ten proces planowania i ile czasu zajmuje mniej więcej?
4: No tak, no drodzy Państwo, na pewno nie jest to robione jakby tutaj na sam koniec, czyli w grudniu. No do tych prac należy przejść już właśnie w drugiej połowie roku, czyli jak mówimy o roku 2026 i o kalendarzu wydarzeń, no to już ta druga połowa roku 2025 to jest już namysł nad tym, co miałoby się wydarzać, co się miałoby dziać w roku 2026. No to jest oczywiście koordynacja różnych ośrodków, to są też i nasze wewnętrzne jakby analizy, także i konsultacje z naszym organizatorem, z którym przecież współpracujemy i będziemy współpracować jak najlepiej z różnymi instytucjami, ale także i z różnymi instytucjami. No i też musimy jakby to wszystko spiąć w jedną całość, co mam nadzieję, że nam się udało i mamy zamiar realizować w roku 2026.
5: Jakie największe wyzwania są na ten rok, Pana zdaniem, z Pana perspektywy, jako dyrektora?
4: Największe wyzwania, no to na pewno utrzymanie jakości wydarzeń kulturalnych. KCK ma swoją już utrwaloną tożsamość. Tę tożsamość trzeba utrzymać, ten rozwój dalej należy wdrażać poprzez utrzymanie, mówiłem, tego, co już jest, wsparcie, dodanie pewnych nowych elementów, ale także i dbanie o, mówiłem, o te szczegóły, o konkretnego odbiorcę. No bo mówiliśmy tutaj o sekcjach, ale trzeba też wspomnieć o ekspozycjach, tak? Mi szczególnie drogi jest Instytut Prymasa Józefa Glempa. Tam też wiele wydarzeń się działo w 2025 roku. Też jest plan, aby podobne wydarzenia działy się w roku 2026. Ale no, musimy mieć świadomość, że jakby ekspozycje to jest jakby ten pierwszy front, to jest bezpośredni kontakt z odbiorcą. Więc tam te ekspozycje muszą być docenione i muszą jak najlepiej działać. A największym jakby tutaj naszym wyzwaniem jest koordynacja z tych wszystkich stron. Wydarzenia, duże koncerty, sekcje, ekspozycje, edukacja, ta historyczna, ta kulturalna, żeby to wszystko nam się spinało. No i kwestia też i dbania i o modernizację tych naszych wszystkich obiektów. Czyli to też jest taka praca, którą będziemy się zajmować.
5: Zbliżamy się już powoli do końca naszej rozmowy. Panie dyrektorze, kilka słów do mieszkańców Nowrocławia na ten nowy 2026.
4: Drodzy Państwo, zachęcamy do korzystania z oferty Kujawskiego Centrum Kultury. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać, że jest ona różnorodna, jest ona bogata, że ma szansę zainteresować jak najszersze grupy odbiorców. Staraliśmy się, aby właśnie tak było. Powiedziałbym tak, ja już to o tym wspomniałem, że no, kultura to jest powietrze dla każdego człowieka. Powiedziałbym też i tak, oddychajmy, drodzy Państwo, i twórzmy razem kulturę Inowrocławia.
5: Czego Panu życzyć? Standardowe pytanie, które zawsze zadaję.
4: Wytrwałości, spokoju i nowych, ciekawych pomysłów, otwartej głowy.
5: Tego panu życzymy, a tym optymistycznym akcentem zakończymy naszą rozmowę, a moim rozmówcą był dyrektor Kujawskiego Centrum Kultury, pan Piotr Turowski. Dziękuję, panie dyrektor.
4: Dziękuję bardzo.
3: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
6: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
7: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
8: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.

0: na Inowrocławskiej ulicy. Poranne godziny szczytu w naszym mieście dają się we znaki. Na Dworcowej i Laubica tworzą się niewielkie korki. Uważajcie też przy wyjeździe na Toruńską. Tam auta mogą się chwilę zatrzymywać. Pamiętajcie, że dzisiaj może pokropić, więc zachowajcie dystans. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
1: Tak mocno podkręcamy tempo w Meloradiu, że już piąteczek wlatuje. Same pozytywy dzisiaj od rana, za chwilę też pierwszy merch do zgarnięcia dla was. Jest dobrze, Waldek Darłak, siemanko, hej!

Akcent i Don't Leave, Kylie. Podkręcamy tempo w Meloradiu już za 20 minut siódma. I to właśnie teraz możecie poprawić sobie humor na jeszcze lepszy. A jak? No to mega proste. Dzwońcie do Meloradia, bo mam dla was melotorbę. Taka torba przyda się na pewno na co dzień, a na wakacjach, na plaży, no to już koniecznie powinniście ją mieć. Sporo się tam zmieści, praktyczna, fajnie wygląda i może być wasza. 321-321-777. Dzwońcie teraz. Kto ma dzisiaj jakieś fajne plany na piątek i weekend? Pochwalcie się koniecznie, dobry moment na to. Torba czeka. 321-321-777. Dzwońcie do Meloradia już teraz.

0: Gibbs w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, a dzisiaj wszystko prowadzi nas do weekendu. Cześć Wiola, hej Siema.
1: Cześć.
0: Wiola, podobno chcesz się pochwalić swoimi planami, bo dzisiaj to się u ciebie tak dużo dzieje.
1: Tak, od samego rana dzieje się to, że już jestem właśnie po treningu. Pojechałam też na rynek, żeby posadzić sobie pomidorki na działeczce.
0: Aha.
1: I właśnie cały weekend planujemy właśnie takie prace na ogrodzie, ale jeszcze przy okazji treningowe. Pozdrawiam.
0: Słuchaj.
1: Naszą trenerkę Olę.
0: Pozdrawiamy Olę. Ola, ciśnij tam odpowiednio, ale pamiętajcie, że weekend też jest od tego, żeby poimprezować, odpocząć, także wiesz, też wyluzować na chwilę. A teraz to uwaga, bo ja mam dla ciebie, Wiola, uważaj.
1: Tak.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Trzy szybkie pytanka do ciebie na rozgrzewkę, chociaż ty już rozgrzana, to mocno jesteś. Woda gazowana czy niegazowana?
1: Niegazowana.
0: Gotować czy piec?
1: Piec.
0: Teraz uważaj, a na siłce to robić najpierw nogi czy plecy?
1: Nogi.
0: Dobra. Słuchaj, to ja dla ciebie mam fajny merch od Melo. Melo torbę, już pakujemy, już wysyłamy. Korzystaj z piątku i weekendu naprawdę mocno. Pa, hej.
1: Super.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Podkręcamy tempo od samego rana dzisiaj. No jasne, że piątek, już za 14 minut siódma. A co u was?

0: Don Diablo, Survive. W Meloradio, tak podkręcamy tempo od samego rana. W piątek mamy Marcina, Marcin ma newsy.
1: No i no. Piątek, piąteczek, piątunio. I faktycznie trzeba będzie survive ten weekend, bo będą burze, deszcz i wiatr.
0: Damy radę.
2: A już o siódmej zagramy.
0: Felix Jan i Kaskada w Melo. Why you tell me? Tak będzie już za kilka chwil w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. I tak właśnie jest, 6 minut przed siódmą.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
4: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
3: Dzięki bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
5: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
10: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
11: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
15: Jak tak? To Allegro.
16: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
17: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
18: Nowy salon optyczny Filman już od 14 maja w Galerii Solnej w Inowrocławiu. Przyjdź na bezpłatne badanie wzroku i skorzystaj z wyjątkowych promocji na okulary. Szczegóły oferty na filman.pl/galeria-solna.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info-producenci.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
14: Po reklamie.

0: Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. Dziś w naszym mieście pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. W drugiej części dnia czekają nas większe przejaśnienia, ale parasole wciąż się przydadzą. Temperatura odczuwalna będzie umiarkowana, więc warto założyć lekką kurtkę. Wieczorem pogoda się uspokoi, a deszcz zacznie powoli ustępować. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
1: Już prawie siódma. Newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
2: Intensywne opady deszczu i burza, a do tego silny wiatr. Alerty pierwszego stopnia jeszcze przed południem zaczną obowiązywać w pasie od Słupska przez Poznań aż do Bielska-Białej i dalej na wschód Polski. Możliwe są lokalne podtopienia, szczególnie w Małopolsce i na Górnym Śląsku. Niestety zbyt intensywne opady deszczu niewiele nam pomogą w walce z suszą, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
3: Mamy do czynienia z suszą hydrologiczną, ten grunt jest wysuszony, to tak jakby na kamień wody wylać wiadro wody.
2: Szczególnie niespokojna pogoda będzie jutro. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, ceniony prawnik, scenarzysta i były senator, był współtwórcą wielkiego sukcesu filmów Krzysztofa Kieślowskiego. Finał turnieju w Rzymie niestety nie dla Igi Świątek. Nasza tenisistka przegrała półfinałowy pojedynek z Eliną Świtoliną. Ukrainka w finale zmierzy się z Amerykanką Coco Gauff.
4: Cały na biało, wjeżdża właśnie piątek. Weekend też wcześniej zaczniecie, takie rzeczy tylko w Melo. A jeszcze coś, inni gadają, a my już gramy. Jest siódma.

0: Ray Dalton i Don't Again. No to zróbcie to jeszcze raz w tym tygodniu, czyli wstańcie i działajcie. Można sobie kibicować i krzyknąć głośno: ostatni, ostatni,
1: ostatni.
0: W tym tygodniu, ostatni raz trzeba wstać, a później już będzie można myśleć tylko o weekendzie. Słuchajcie, no dobra, bo pytanie też mamy do was. Jakbyście mogli sobie wybrać takie miejsce na idealny weekend, to gdzie chcielibyście pojechać i co robić? Co? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki. Wejdźcie z telefonu już teraz na meloradio.pl i wyślijcie głosówkę, gdzie i jak chcielibyście spędzić idealny weekend, ale wiecie, w taki totalnie oryginalny, odjechany sposób. Dajcie znaka, wyślijcie głosówkę, bo za najlepsze to my wam fajny merch Meloradia wyślemy. A, słyszeliście już, gdzie będzie grał w nowym sezonie Robert Lewandowski? To za chwilę wam o tym, gdzie i za ile powiemy więcej w Melo. A teraz już 12 po 7.

0: Eli Aux i Lavinia, I Wanna Go w Melo. Podkręcamy tempo od samego rana w piątek. Robert Lewandowski, znany z tego, że lubi grać w piłkę na boisku i jeździć autobusem na dachu, odchodzi z Barcelony. Słuchajcie, to już pewne podobno. Zapraszało go do siebie kilka klubów, m.in. Juventus Turyn oraz Chicago Fire. No ale Robert zamiast słonecznej Italii albo gorących Stanów wybrał zupełnie inny kierunek. Będzie, słuchajcie, grał w Arabii Saudyjskiej. Na stole pojawiło się podobno 90 milionów euro za sezon. To musiał być duży stół, nie?
1: No.
0: Jak to jest, słuchajcie, mieć tyle forsy, żeby przerzucać normalnie łopatami i jeszcze cały czas góra wielka zostaje, nie? 90 milionów euro, czyli co, śmiało można powiedzieć, że przekonali go słowami good price, my friend, nie?
1: Dobre.
0: Ja mu się nie dziwię, tylko niech się przyzna, że tak naprawdę to do tego wyjazdu to skłoniło go to, że tam jest po prostu tańsze paliwo. W Melo Radio podkręcamy tempo i to jest takie paliwo, które da wam dużo energii dzisiaj do samego działania w piątek i w cały weekend. Na wasze głosówki też czekamy. Jaki byłby wasz idealny weekend, gdzie i z kim chcielibyście go spędzić? Dajcie znać, czekamy na głosówki.
1: Ty, ale jak tam jest tańsze paliwo, no, to nie dość, że dużo zarobi, to jeszcze dużo zaoszczędzi.
0: Dużo.

Ej, Bany, halo, w Meloradio podkręcamy tempo w piątek rano i pytamy was dzisiaj, czekając na wasze głosówki, gdzie chcielibyście spędzić i z kim idealny weekend? Gdzie i co musiałoby się wydarzyć? Dajcie znać, wejdźcie na meloradio.pl, można z komórki jak najbardziej teraz i tam na dole słuchawka, wystarczy ją nacisnąć i nagrywacie nam głosówkę. Za najfajniejsze to oczywiście wyślemy wam merch od Meloradia, ale będzie ogień za chwilę. Alan Walker w Melo i Fire, prawie w pół do ósmej.

0: słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Floride w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Sometimes I get a good feeling. Krzyczysz.
1: Yeah!
0: I wygrywasz Florida 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu.

0: to promocja. Reklama. Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Mawiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna, Luna,
1: Luna. Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
2: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Free. Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
6: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

0: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
1: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
3: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: Uuu, pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
4: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
3: O, pyszna zapiekanka.
4: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
3: To rozumiem.
4: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
6: Tak, tak.
5: Od 6 do 9.
6: Od 6 do 9 w Żabce.
5: Za 6,99 i że na bogato.
6: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
5: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
6: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
5: Dokładnie.
7: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
8: O reklamie. Autopromocja.
9: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
10: Meloradio.
9: Ale proszę uzasadnić.
10: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
9: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
10: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
8: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają
9: Iga Dudziuk
10: i Mikołaj Kujawiński.

0: Podobno nie ma rzeczy idealnych, ale z drugiej strony, no to jak pytamy was dzisiaj o idealny weekend, to pomysłów macie sporo. Czekamy na wasze głosówki. No to gdzie i z kim chcielibyście wybrać się na taki idealny weekend?
1: Oczywiście, że w Chorwacji.
0: Chorwacja, dobry pomysł, a u ciebie?
2: Mój najlepszy weekend byłby z moim mężem pod namiotem w Czechach.
0: Też fajnie, zazdrościmy.
3: Pojechałabym do Paryża, żeby skoczyć ze spadochronu i zobaczyć całą piękną panoramę.
0: To też jest fajny pomysł. No to czekamy na wasze głosówki, bo merch też dla was mamy i chętnie komuś wyślemy. Jaki byłby wasz idealny weekend? Wbijajcie na meloradio.pl. Czekamy na głosówki.

0: Just the way. A, są numery, od których od razu więcej słońca jest. I zobaczcie, u was też działa, nie? Milky David Guetta, jedna z propozycji do 30 Meloradia. Głosujcie na meloradio.pl, a najnowsze notowanie oczywiście już dziś wieczorem po 18. A już za chwilę newsy w Melo.
1: Najpierw dają, potem odbierają i mówią, że nam jednak nie odbierają, a jednak podobno odbierają. O co chodzi, już za chwilę.
2: A już o 8 zagramy
0: Good Boys, Hide Away i Daya w Melo. To my na pewno damy wam jeszcze prognozę pogody w Melo Radio już za chwilę, za 8 minut 8.

autopromocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen Sunrise Festival. Zanim pojawisz się w

0: promocja. Reklama.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super, no to jak dołączyć?
2: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2600

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów. Trzecie gratis.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
15: Tak, tak.
14: Od 6 do 9.
15: Od 6 do 9 w Żabce.
14: Za 6,99 i że na bogato.
15: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
14: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
15: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
14: Dokładnie.
16: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.

0: Jakub Kozłowski, sprawdzamy sytuację na ulicach Inowrocławia. Nadal mokro i ślisko, szczególnie przy przejściach dla pieszych. Kierowcy, uważajcie przy ruszaniu spod świateł i na rondzie Solidarności. Dzisiaj warunki wymagają pełnej koncentracji za kierownicą. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom szerokiej drogi. Zostańcie z nami. Do usłyszenia. Wracamy z prognozą pogody. Początek dnia nadal pod chmurami. Jest chłodno, bez przejaśnień i możliwe są przelotne opady deszczu. Uwaga słuchacze, wychodząc z domu warto mieć coś z długim rękawem i ewentualnie parasol pod ręką. Na razie bez większych przejaśnień. Pamiętajcie, żeby się nie przeziębić. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98,1 FM. Do usłyszenia.
1: Już prawie ósma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Coraz większe zamieszanie wokół żołnierzy USA w Polsce. Według CNN Stany Zjednoczone nagle wstrzymały przerzut brygady pancernej do naszego kraju. Chodzi nawet o 4000 żołnierzy. Według telewizji taką decyzję nagle i niespodziewanie podjął szef Pentagonu. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego będzie dokonywał transkrypcji aktów małżeństw par jednopłciowych. Wczoraj oficjalnie uznał małżeństwo dwóch Polaków zawarte za granicą. Nakazały to Naczelny Sąd Apelacyjny i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W kolejce do transkrypcji czekają następne pary, mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
3: Te wszystkie wnioski, które były zawieszone, będą odwieszone.
2: Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które uporządkuje kwestie transkrypcji na terenie całej Polski. Cristiano Ronaldo nabył prawo do transmisji w Portugalii meczów Mundialu. Kupił udziały w telewizji internetowej Live Mode TV.
1: A my wszyscy nabyliśmy prawo, żeby zacząć weekend zdecydowanie szybciej niż inni. To wszystko o nas. Już niedługo, ale wcześniej sprawdzimy, czy jesteście gotowi na wszystko. Waldek, Marcin i Daria. Siema, hej!

0: No dobra, prawdziwa petarda, Tayo Cruz, Dynamite w Meloradiu. Podkręcamy tempo dzisiaj od rana w piątek, a za chwilę to sprawdzimy, czy jesteście gotowi na wszystko. Jak tak, to dzwońcie jak najszybciej.
1: 321-321-777. Pod tym numerem telefonu czekamy na wasze zgłoszenia.
0: Fajny merch do zgarnięcia, są skiety i melotorba. Czekamy na was. 321-321-777. Dzwońcie teraz.

0: Skręcamy tempo w Melo Radio. Już 16 minut po 8.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Asia teraz razem z nami. Siemanka, Asiu.
2: Tak, halo.
0: Cześć, hej. Trochę głośniej, dasz radę?
2: Tak.
0: Super, teraz jest zdecydowanie lepiej. Asia sobie muzyki słucha od samego rana. I do tego na dworcu też była, bo do pociągu... Kogo ty tam gdzie wywiozłaś?
2: Teściową.
0: Fajnie, dobry plan na weekend, no. Już mi się podoba. Cześć Paweł też. Paweł, hej.
3: Cześć, witam.
0: Cześć. Paweł, ale poważny jesteś.
3: To ty weekend, no też tak i mam głos po prostu.
0: Dobra, ja rozumiem, że się szykujesz na to, co przed tobą, a podobno dzisiaj basen, jutro też aktywnie, za to chillaucik delikatny w niedzielę. Fajne macie plany. Ja mam plan, żeby sprawdzić, czy jesteście gotowi na wszystko. Za dwie dobre odpowiedzi będą skiety do zgarnięcia, za jedną melotorba i najważniejsze, pamiętajcie, że zgłaszać musicie się do odpowiedzi swoim imieniem. Czy to jest jasne?
2: Tak.
0: Teraz ty, Paweł. Tak.
4: Halo, Paweł.
0: Paweł, jesteś?
1: Wszystko.
5: O nie!
0: No nie żartujcie, Paweł! Ej, jak mogłeś? Niedobrze. Asia, zostałaś na polu bitwy sama.
2: O!
0: No, chyba tak, no Paweł się nie odzywa. Uwaga, pytanie numer jeden. Powinnaś sobie poradzić, bo to takie pytanie, że kobiety to chyba łatwo. Lazur to jeden z odcieni. Zielonego czy niebieskiego?
2: Asia?
0: Tak. No? Asia!
5: Ja ci podpowiem.
2: No. Lazur.
0: To jaki
4: zielony odcinek? Czy niebieski?
2: Tak, nie by zielony.
0: Nie.
2: Zielony.
5: Czekaj.
4: Popełniasz ten sam błąd, co ja wczoraj.
0: Nie. No, Asia, pomagamy jak możemy, no.
2: Tak.
5: No, odcień. No.
0: No już nie bądź taka, ja rozumiem, że
2: niebieski.
0: To niebieski, tak?
4: Tak, niebieski.
0: Daria, jak to dobrze, że to ty oceniasz. Punkt, czy nie?
5: Damy punkcik,
0: ale
5: no.
0: Ale to jest dobra
5: bo
0: dzisiaj.
5: Sama walczy, no. Bo Paweł tak. Przepadł gdzieś.
0: Dobra, uwaga, pytanie numer dwa. Co na Podhalu oznacza słowo dudki? Czy to pieniądze, czy cukierki?
2: Asia? Pieniądze.
0: Pieniądze, dobrze. Ale
4: brawo!
0: Ale ich poszło! Ja nie mogę!
5: Była i sobie super poradziłaś,
0: ale
5: kochana.
0: Wiesz co, Aśka, ja mam takie wrażenie, że ty go trochę znokautowałaś jakoś, przyznaj się. Chyba, że dzwoniłeś. No, trochę tak. No dobrze. Dwie dobre odpowiedzi. Znaczy, jedna dobra i druga taka prawie, ale skoro Daria tutaj rozdaje dzisiaj punkty, to jak najbardziej 2-0 dla ciebie. Skiety wysyłamy. Aśka, korzystaj z tego weekendu, bo zaczął ci się normalnie rewelacyjnie od nokautu.
1: Gotowi na wszystko. W

0: domy Alok w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, cały czas czekamy na wasze głosówki, zwłaszcza jeżeli dzieje się u was coś takiego, że wszyscy inni też powinni o tym wiedzieć, no to koniecznie powinniście wejść na meloradio.pl i taką głosówkę nam wysłać.
1: Siema wszystkim w moje urodziny, pozdrowienia gorące z Norwegii dla całej redakcji, znajomych oraz rodziny. Niech się darzy, hej,
0: hej. Hej, słuchaj, no na urodziny, zwłaszcza w Norwegii, to my ci dużo tam gorącego wysyłamy.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
4: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
2: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano.

0: odpali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej. Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Inomax, Inowrocław zaprasza.
9: Już wkrótce. Największy bohater wśród zajęcy. Najbardziej odlotowy podróżnik wśród kur.
10: Spojrzał na mnie!
9: Odkryje, że prawdziwa przygoda kryje się tuż obok.
11: Wszystko gotowe?
12: Zwiększyliśmy poziom trudności, tak jak chciałeś.
13: Do roboty!
9: Kuro Zając i Świątynia Świstaka. Tylko w kinach.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy. Od Oleofarm.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
19: Tak, tak.
18: Od 6 do 9.
19: Od 6 do 9 w Żabce.
18: Za 6,99 i że na bogato.
19: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
18: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
19: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
18: Dokładnie.
20: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
21: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu. I znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, Nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
10: Po reklamie.
11: Meloradio Inowrocław.
10: Słuchaj na 98,1 FM.

0: Ej, słuchajcie, taki pomysł mam, że fajnie by było, jakby powstała nowa wersja tego numeru, nie? Na przykład mogłoby być, ja już mam nawet słowa, no. Na razie tylko refren mam. Daria, nie podoba mi się chyba, nie, to nie przypadło.
1: Totalnie mi się nie podoba, co ty próbujesz zrobić w tym momencie?
0: Nie, to nie, to mam coś innego, to mam coś lepszego, to mam coś fajniejszego.
2: Aż się boję.
0: Zapro na koncert Florajdy, słuchajcie, mamy, no, 23 maja w następną sobotę Florajda na koncercie, jak chcecie zdobyć zaproszenia, no to musicie być po prostu jak Dawid, jak do was zadzwonimy. Właśnie się wygrywa Zapro na koncert Florajdy. Wbijajcie na meloradio.pl, dołączajcie do zabawy, zgłaszajcie się.

0: Be Mine, czyli James Hyde w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i mamy dla was najlepszy drop nowych hitów i mamy też newsy.
1: A w nich między innymi trenerka roku 2025.
0: Za 8 minut 9.
2: A już o 9 zagramy.
0: And the dust is our career w Melo Radio. Co dzisiaj w piątek w pogodzie, o tym też za

0: Reklama. Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi linkoparką oraz traktorem. Sprawdź nas, Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
1: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofa.
3: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
4: Tak, tak.
3: Od 6 do 9.
4: Od 6 do 9 w Żabce.
3: Za 6,99 i że na bogato.
4: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
3: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
4: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
3: Dokładnie.
5: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł.

0: Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: Inomax, Inowrocław zaprasza.
4: Diabeł ubiera się u Prady 2. Kultowa obsada. Meryl Streep, Emily Blunt, Anne Hathaway, Stanley Tucci. W najmodniejszym filmie roku. Diabeł ubiera się u Prady 2. Tylko w kinach od 1 maja.
3: O reklamie.
5: Melo Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
6: Jakub Kozłowski, wyjeżdżamy na ulicę Inowrocławia. Około godziny 9 większe natężenie ruchu w centrum. Dworcowa i Kasprowicza wolniejsze, podobnie jak Ratuszowa. Pamiętajcie, że śliskie ulice wydłużają drogę hamowania. Meloradio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom szerokiej drogi. Zostańcie z nami. Do usłyszenia.

0: Погода.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. Dzisiaj Inowrocław pod chmurami. Możliwe są krótkie opady, ale niezbyt intensywne. Dzisiaj pogoda będzie raczej spokojna, bez wiosennej aury. Uwaga słuchacze, pamiętajcie, żeby się nie przeziębić. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98,1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
2: To już prawie dziewiąta. Newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
3: Premier Donald Tusk odmówił podpisu pod nominacjami do zarządu Narodowego Banku Polskiego, pisze o tym Onet. Dotyczy to również nominacji dla Marty Kajtli, prawej ręki Adama Glapińskiego. Mimo sprzeciwu prezydenta do ustawy SAFE, będą pieniądze dla Policji i Straży Granicznej. Mundurówka miała dostać środki z unijnej pożyczki, ale teraz rząd twierdzi, że ma inny plan. Szczegóły mamy poznać dziś po południu, zapowiada minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Żeby móc realizować to wszystko, co było w pierwotnym projekcie i programie SAFE.
3: Pieniądze będą też na inwestycje w kolej i drogi. Edyta Koryzna, prowadząca koszykarskie reprezentacje Polski kobiet 3x3 seniorek i do lat 23 została trenerką roku 2025. Plebiscyt zorganizowała Komisja Sportu Kobiet Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
2: Podkręcamy tempo od samego rana. Dzisiaj mamy piątek i w tej godzinie to my mamy dla Was weekend. Zaczniecie go wcześniej niż inni razem z Melo. Teraz już dziewiąta. Waldek, Marcin i Daria. Hej, cześć, siema.

Hit My Heart, ależ to było uderzenie energii. Tak, podkręcamy tempo w piątkowy poranek dla was, już 12 minut po godzinie 9. Fajne okazje i święta dzisiaj mamy, słuchajcie. Dzień dojazdu rowerem do pracy, między innymi, nie? Ale no, też jest święto rolników. Weekend przed nami, także ja wiem, że szykuje się mocna orka. You make me feel alive again.

0: Jake Jones i Never Be Lonely w Melo Radio. Podkręcamy tempo, 18 minut po 9. Mamy Daria, ty weź się, weź.
1: Słuchawki! Weź się. Cały czas to słyszę, Waldek, uspokój się w końcu.
0: Słuchajcie, Daria lubi eksplorować świat i podglądać, co tam niektórzy odkrywają. Ostatnio odkryła, że Amerykanie odkryli, że można mieszkania wietrzyć, a teraz podobno jeszcze jest taki news normalnie.
2: No, dajecie.
0: No.
1: No a to ja mam powiedzieć, no to no, powiem.
2: No, no.
1: Odkryli oni gotowane truskawki. Czyli wiecie, tak jak my robimy sobie kompot, te truskawki nam się tam gotują, no to oni zrobili to samo i mówią, wow, jakie to jest mega dobre. I to naprawdę mnie strasznie rozbawiło.
0: Serio?
1: Jak oni się tym zachwycali. Naprawdę, no. Zrobił się trend, widziałam wiele takich filmików.
0: Kurczę, no, to coś czuję, że niektórych to mocno zagotowało akurat takie pomysły, a przecież to żadna nowość chyba, nie?
1: No, nie wiem, czy im psuć humor, no ale no, nasze babcie były pierwsze, one to pierwsze zrobiły i ja jestem ciekawa, co oni zrobią, jak spróbują tej, wiecie, tej wody, tego kompotu z tych truskawek, oni wtedy oszaleją totalnie.
2: Nienormalni, kto je gotowane truskawki, tak samo jak pizza z ananasem? Nie, nie.

0: Tak, Trio Edadel w Meloradiu, podkręcamy tempo i mamy dla was szybką kasę. Dzisiaj piątek, więc aż 500 zł do zgarnięcia. Możecie za to nieźle poszaleć przez cały weekend. No tylko musicie dać znać, na co wydacie tą kasę. Wbijajcie na meloradio.pl i dajcie nam znaka, na co pójdą te pieniądze. Patrycja, co tam ci chodzi po głowie, jaki plan i co myślisz, jak wydasz?
1: Ostatnio poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
0: Na go-karty się wybrać, czyli randeczka się szykuje, albo konkretny plan i będzie jazda. No i zazdrościmy. A wy jakie macie pomysły, na co wydacie szybką kasę? Aż 500 do zgarnięcia. Wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znaka. Kasa czeka.

0: Dzieci w Freak Fight.
1: Co to jest Rage Quit?
2: Co?
3: Nie mam pojęcia.
2: Myślicie, że wam pójdzie lepiej? Zapraszamy do naszego ringu.
1: Pojedynek płci w każdy piątek.
0: Freak Fight w Meloradiu. Codziennie od 14 do 18.
2: Iga Dudziuk.
1: Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama. Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Designing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
1: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień

0: najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24info.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen.
5: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
6: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: Po reklamie.

Sobel w Melo Radio. Podkręcamy tempo, a teraz to wyobraźcie sobie środek lata i was w samym środku Sunrise Festival. Na scenie Axwell, Ingrosso, Sigla, Afrojack i wielu innych. Nie macie jeszcze biletów, to się nie przejmujcie, bo do zgarnięcia już dzisiaj będą w Melo. Już dzisiaj na naszej antenie też nowy program od 21:00 Sunrise on Air w Melo Radio, czyli super before przed dobrym Melo, sety z najlepszą klubową muzą. A na Sunrise, uwaga, będzie też skuter. U nas już za chwilę tak zaczniemy weekend, więc się szykujcie.

połączenie ich mocy dało ten numer White Tonight, Afrojack, Sia i David Guetta w Melo. No to uwaga. 5, 4, 3, 2, 1.

0: końcu!
1: Jak czekaliście na oficjalny sygnał i znak, to tak, to był ten znak, teraz już można, od teraz wszystko wygląda zupełnie inaczej.
2: Już czyli można?
1: Można, zdecydowanie lepiej. Ale żebyście byli tak na 100%, na 200% przekonani, to jeszcze on musi się pojawić.

0: Mamy weekend, jest skuter. How much is the fish? Olek, ja mam tylko jedno pytanie do ciebie, jedno, ale konkretne.
1: No to dawaj, dobra. Na więcej nie jestem gotowy.
0: Zbiorę się i zadam. Teraz, już. Jak to jest wstać o 8 w nocy?
1: Wiesz co? Ja zazwyczaj wstaję o 13 rano, więc 8 to faktycznie jest noc.
0: To ci się
1: przykoczyło. Ale dałem radę, patrz, żyję, możesz mnie, Daria, uszczypnąć. Ała!
0: Ale nie aż tak bardzo, spokojnie, nie rozkręcajcie się, aż tak. No.
2: A już o 10 zagramy.
1: Hej, son, Sam Feld, Vice, Ole Black.
0: Tak będzie.
1: To jak tam o 10 w nocy?
0: Bardzo fajnie. Ja się czuję rewelacyjnie jak zawsze.
1: Ten za numer chwilę newsy. Tak, newsy i ten numer punktualnie o 10.

0: Reklama. Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
3: Nowy salon optyczny Filman już od 14 maja w Galerii Solnej w Inowrocławiu. Przyjdź na bezpłatne badanie wzroku i skorzystaj z wyjątkowych promocji na okulary. Szczegóły oferty na filman.pl/galeria/solna.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
10: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
11: Citroen.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
1: Jakub Kozłowski, wracamy na Inowrocławskie ulice. Przedpołudnie w naszym mieście wciąż chłodne, a nawierzchnia miejscami śliska. Szczególną ostrożność zachowajcie na Kasprowicza i Dworcowej, gdzie mogą pojawić się małe korki. Kierowcy, pamiętajcie, przy takich warunkach łatwo o poślizg. Jedźcie ostrożnie i słuchajcie dalej Meloradia. Do usłyszenia.

0: Wracamy z prognozą pogody. Przed południem zachmurzenie w naszym mieście będzie dominować, a w połowie dnia pojawią się opady deszczu. Po południu również możliwe przelotne opady. Uwaga słuchacze, pamiętajcie o parasolach i wygodnym, nieprzymakalnym obuwiu. Wiatr będzie umiarkowany i chwilami silniejszy. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i słyszymy się już za chwilę na 98.1 FM. Zostańcie z nami.
1: To są newsy Meloradia Inowrocław.
0: W Teatrze Miejskim odbyła się konferencja prasowa dotycząca planów budowy nowej instytucji kultury InnoLab. Podczas spotkania zaprezentowano wyniki konkursu architektonicznego i przedstawiono założenia całej inwestycji. Jak będzie wyglądać finalny projekt?
2: InnoLabu, czyli miejsca nowoczesnej, innowacyjnej edukacji, inkluzywnego miejsca przede wszystkim, przyjaznego dla wszystkich pokoleń i dla najmłodszych i dla najstarszych, gdzie łączymy funkcje tej innowacyjnej edukacji, kultury, ale jednocześnie budujemy to wokół pewnej tożsamości historycznej Inowrocławia, zaczynając między innymi właśnie od tradycji górnictwa, bo to jest to spoiwo, wokół którego chcemy budować. Pokazując też dorobek gospodarczy naszego miasta na przestrzeni wielu dziesięcioleci.
3: To, uwaga, uczestnicy występujący wspólnie, czyli Prolog, spółka z OO z Wrocławia oraz Landscape Practice, Marta Tomasiak z Warszawy.
0: To na tyle w tym serwisie. Zostańcie z nami.
4: Dochodzi 10, nie jestem Meloradia, Marcin Sikora.
5: Na początek 3,2%, tyle w kwietniu wyniosła inflacja, to najnowsze wyliczenia Głównego Urzędu Statystycznego. Dla porównania w marcu inflacja wyniosła 3%. Patryk Budniak jest stopniowo wybudzony ze śpiączki, trwa zbiórka na leczenie i rehabilitację młodego zawodnika klubu żużlowego z Gniezna po wypadku podczas ostatniego meczu. Na licytacji pojawiły się motocykl i kombinezony żużlowców, mówi dyrektor klubu żużlowego z Gniezna Radosław Majewski.
6: To pokazuje, jak bardzo mocno to środowisko żużlowe się jednoczy.
5: Klub zebrał już ponad 400 tysięcy złotych na leczenie i rehabilitację 19-latka. Naukowcy z USA stworzyli materiał, który pozwala chwytać z powietrza zawartą w nim wodę. Robi to z pomocą światła. Wynalazek może pomóc w rozwiązaniu problemu z dostępem do wody w wielu miejscach świata.
4: No właśnie, pamiętajcie, wodę trzeba pić 2 litry dziennie i to niekoniecznie tą z kreską nad O. Prawda?
5: No właśnie, a w ten weekend będzie dużo okazji, żeby zebrać deszczówkę.
4: I to ma być pozytywny news, tak? Tu Pychu, siemano, Sam Felt i Hej Santa na początek.

Body Talk. To Ale Farben i Irene Miller w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. 13 minut po 10. Jesteście w pracy? No jeśli tak, no to spójrzcie na wasze biurka. No i to nic, jeżeli na nich leży jakiś pusty kubek po porannej kawie, nieschowana śniadaniówka czy jakieś tam nieuporządkowane papiery. To nawet, słuchajcie, jest plus. No bo właśnie czytam, że powstały badania, które mówią, że osoby, które no mają lekki syf na biurku, pracują najefektywniej i są najbardziej kreatywne. No więc jak ktoś się do was czepi, to nie jest lenistwo. Wy po prostu chcecie być jak najlepszymi pracownikami. No tego to chyba nie można zabronić, co nie?

0: Oskar Metkej, Sweet Nothings w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 26 minuty po 10:00, pychu z tej strony, siemano. No jak nie jesteście jeszcze jakoś tak wybitnie dobudzeni, jak ekspres do kawy się na przykład w pracy zaciął, no to ja mam dla was taką muzykę, która zadziała lepiej niż każdy jeden energetyk i każda kawa. Do 11:00 między innymi J-Lo z Pitbullem wpadną, będzie też Smolasta, ale powiem też, jak zgarnąć wlotki na koncert Florajdy, ten już w przyszłym tygodniu.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
3: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czają na ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3800.

0: 2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZRV. Honda.pl.
1: Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste. W piątek 15 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lotów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
6: Kinomax Inowrocław zaprasza.
7: Już wkrótce. Największy bohater wśród zajęcy. Najbardziej odlotowy podróżnik wśród kur.
8: Spojrzą na mnie!
7: Odkryje, że prawdziwa przygoda kryje się tuż obok.
9: Wszystko gotowe?
10: Zwiększyliśmy poziom trudności, tak jak chciałeś.
9: Do roboty!
7: Kuro Zając i Świątynia Świstaka. Tylko w kinach.
11: O reklamie. Autopromocja.
12: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyry ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10.

0: Ja zawsze je robię, jak widzę piątek w kalendarzu. Duże
1: ja
0: oczy. Smolasty i Trips w Mel Radio. Tak podkręcamy tempo. Darka, mam pytanie.
2: No co tam?
0: No bo ty skończyłaś pracę 42 minuty i 33 sekundy temu. I co ty tu jeszcze robisz?
2: Wysyłam paczki dla naszych kochanych słuchaczy, którzy wygrali i coś zdobyli, więc teraz pakuję wszystko i wysyłam.
0: No właśnie, więc jeżeli coś wygraliście u Darki, Waldka i Marcina, to już możecie powoli zbierać się na pocztę, co nie?
2: Tak.
0: Ale słuchaj, Darka, bo ja ciebie zaprosiłem też w innym powodzie, no bo jest jeszcze szansa na to, żeby wybrać się na koncert Florajdy.
2: O, tak. No jest.
0: To są ostatnie chwile na to, żeby się zgłosić na meloradio.pl, tam wchodzicie. No i jak my już do was oddzwonimy dzisiaj, bo dzisiaj jest na to ostatnia szansa, no to wtedy usłyszycie takie dźwięki. Darka wam zademonstruje, co musicie na końcu tego dźwięku zrobić. Uwaga.
3: Oh, sometimes I get a good feeling.
2: Yeah.
0: Oh, yeah.

0: zrobicie takie jean, to będziecie na koncercie Florajdy. Podwójna wlotka czeka do zgarnięcia, meloradio.pl. Tam się po nią zgłaszacie i serdecznie do tego zapraszamy, co nie, Darka?
1: Oczywiście, że tak, naprawdę warto. Ty byłeś w tamtym roku.
0: Byłem.
1: I chyba było mocno grubo.
0: No i mam nadzieję, że będę w tym. Ale też, Darka, ja cię zapraszam do innej czynności. Do wyjścia z pracy, bo już jest piątek.

0: aż się wspomnienia uaktywniły. Kiedyś Above i Beyond i Blue Monday, a teraz How Does It Feel, to Dub Dogs jeszcze przed 11. Słuchajcie Meloradia, przed 11 jeszcze będą newsy i Marcin Sikora, co tam w newsach?
1: A w nich będziemy szukać pewnego pana i będziemy szukać dla was pracy.
0: Same poszukiwania i to mi się bardzo podoba. W piątek też szczęścia trzeba poszukać.
1: Koniecznie.
0: Mam nadzieję, że je znajdziemy. A już o 11 zagramy. Ale obawiam się, że dopiero jak wyjdziemy z pracy. Can Deny It, Jazzy. Ten numer punktualnie o 11 pojawi się na antenie Meloradia, wcześniej newsy, będzie pogoda, będzie wszystko, co chcecie. Feeling blue without you.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: A tej kobiety nie ma rzeczy niemożliwych. Zaśpiewać balladę do 50 twarzy Greya? Nie ma problemu. Stworzyć numer, który bitem wyrywa nas z kapci? Co to dla niej? Ellie Goulding rozkochała nas w hicie Don't Want Your Love. To wasz ulubiony numer ostatniego tygodnia. A jak będzie tym razem?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Adi z tej strony. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoStil. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoStil. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
9: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
10: Nowy salon optyczny Filman już od 14 maja w Galerii Solnej w Inowrocławiu. Przyjdź na bezpłatne badanie wzroku i skorzystaj z wyjątkowych promocji na okulary. Szczegóły oferty na filman.pl/galeria-solna.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, 1,79 zł kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
19: Inomax, Inowrocław zaprasza.
20: Diabeł ubiera się u Prady 2. Kultowa obsada. Meryl Streep. Emily Blunt. Anne Hathaway. Stanley Tucci. W najmodniejszym filmie roku. Diabeł ubiera się u Prady 2. Tylko w kinach od 1 maja.
0: Po reklamie.

0: Jakub Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. Przed południem wciąż sporo chmur nad Inowrocławiem. Temperatura odczuwalnie niższa, bez większych przejaśnień. Pamiętajcie, że dzisiaj może pojawić się przelotny deszcz, więc warto uważać. Dzisiejszy dzień zapowiada się spokojnie, choć raczej bez wiosennej aury. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
1: To są newsy Melo Radia Inowrocław.
0: Przed Wami serwis informacyjny. W Inowrocławiu odbyło się przekazanie czujników czadu dla podopiecznych dziennych domów pobytu w Żalinowie. Urządzenia trafiły do mieszkańców w ramach programu samorządu województwa. Jak wyglądało to spotkanie? Posłuchajcie sami.
2: Zakupiliśmy 30 tysięcy na razie takich czujek, które są urządzeniami, które mogą uratować życie. To jest bardzo proste urządzenie. W środku jest bateria, ale trzeba tam wyjąć taki pasek. Przekazując te czujki seniorom, też pomagamy instalacji. Poprosiliśmy ochotnicze straże pożarne, które bardzo chętnie przychodzą do domów, zakładają. To jest proste, no ale dla starszej osoby taka czynność może nie jest prostą, więc trzeba to wszystko w spokoju wytłumaczyć. No i poinformować, co to znaczy, kiedy jest zagrożenie. Mówiłem o tych 30 tysiącach, więc nie zabraknie dla nikogo.
0: To na tyle w tym serwisie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
3: Dochodzi 11. Newsy Meloradia Sikora.
4: Sejm uchwalił ustawę o kryptowalutach. Propozycje były 4, m.in. od prezydenta Karola Nawrockiego. Przeszła jednak ta rządowa. Trwają poszukiwania Marcina Romanowskiego dla węgierskiej policji. Jego adres jest nieznany. Nagrał za to krótkie wideo na tle białej ściany. Mówił o kryptodyktaturze Tuska i represjach władzy.
5: Nie cofniemy się, nie zatrzymamy się. Walczę dalej dla zwycięstwa Polski z tymi marionetkami z Brukseli i Berlina.
4: Według prawicowych mediów miał się udać do Stanów Zjednoczonych. Wydano za nim europejski nakaz aresztowania. Na koniec coś dla tych, którzy marzą o tym, żeby zostać prezesem. Taka posada aktualnie zwalnia się w Realu Madryt. Klub ogłosił wybory po fatalnym sezonie.
3: No ja bym prezesem chyba nie chciał być, ale o pensji prezesa to bym chciał pomyśleć i ją dostać na konto.
4: Ciekawe, czy piłkarze więcej zarabiają niż ten prezes.
3: Oni to już chyba akurat nie muszą martwić o wydatki swoje. O wydatki, o zarobki, oni już chyba o nic nie muszą się martwić. Co to za różnica, jaki sezon zagrają?
4: No właśnie.
3: Jazzy, Can't Deny It, to na początek. Tupychu, siemano.

Kręci mnie ten numer jak koła samochodem w trakcie jego słuchania. Winy to gipsy w Meloradiu, tak podkręcamy tempo, 14 minut po 11. Wtedy najlepiej jest robić przerwy w pracy. No słuchajcie, mam przed oczami mega ciekawe badania, które pokazują, że 8 godzin pracy z jedną przerwą, no to system, który jest w ogóle dla nas dramatycznie zły. Powinniśmy pracować, uważajcie, 52 minuty i potem 17 minut odpoczywać. No i tak w kółko. No podobno w takim systemie nasz mózg jest najbardziej efektywny, ale ja to bym to w ogóle odwrócił i zrobił 52 minuty odpoczynku i 17 pracy. Ktoś by narzekał? Poza naszymi szefami oczywiście. Switch Disco, Charlotte Haynin, I Found You. To już teraz słuchacie Meloradia.

0: My Lovin'. Sony Fodera i Crystal w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a Sony Fodera już w te wakacje wystąpi na Sunrise Festival. No i długą drogę do nas, do Polski pokonano, bo to jest DJ prosto z Australii. No ale coś tak czuję, że jak już do nas przyjedzie, no to mu się wracać w ogóle nie będzie chciało. A wy pamiętajcie, że już dziś po 21:00 nowy program na antenie Melo Radia. Sunrise on Air. Będzie masa muzy od artystów, którzy w Kołobrzegu tego lata zagrają. No i przede wszystkim wlotki na Sunrise Festival. To wszystko już dziś wieczorem, no a potem to już tylko dobre melo.
1: Melo Radio Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Reklama.
2: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
3: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
2: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
3: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
2: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
3: Imperial Detailing Studio, Ino Wrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
2: Zadzwoń 570 771 571.
3: Zadbaj z nami o swoje auto.
4: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi linkoparką oraz traktorem. Sprawdź nas w Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
5: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj Ino Stone. Największy punkt w Ino Wrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. Ino Stone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
6: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy...
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku.

0: Robusta Astra 100% Arabica 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Po reklamie. Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98,1 FM.

0: Waka Waka to Shakira w Melo Radio. No i nie zagrałem tego numeru przypadkowo, no bo Shakira ma dla nas zupełną nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: W 2010 roku Waka Waka było hitem mundialu, a w 26, który teraz mamy, Shakira nie składa broni, no i ma dla nas zupełną nowość. Numer wypuszczony specjalnie pod mundial, na którym niestety Polska nie zagra, ale zagra Shakira. Na pewno w przerwie finałowego meczu będzie ona, będzie Madonna, będzie BTS. No a wcześniej, już do finału nie musimy czekać, bo już teraz gramy jej nowy numer na tegoroczny mundial. Razem z Burna Boy nagrała kawałek Die Die. No to co, dajemy go już teraz w Melo Radio. Shakira i Burna Boy już teraz w Melo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: to jeden z waszych ulubionych numerów w ostatnich dniach i tygodniach. Boy, You Turn Me, Felix Jen i Kaskada w Melo. Tak gramy jeszcze przed 12, jeszcze przed południem, a wy macie dosłownie ostatnie minuty na to, żeby zgłosić się po wlotki na koncert Florajdy. Ten już w przyszłą sobotę wystąpi w Warszawie, ale jeszcze macie tę chwilę, tę ostatnią, żeby zgłosić się po te wlotki na meloradio.pl. Tam was odsyłam. No a teraz przysyłam Marcina Sikorę. Co w newsach będzie przed 12?
1: A w newsach będzie o tym, że Donald Trump znów odleciał, ale tym razem samolotem. Spokojnie.
0: Pewna zmiana nastąpiła.
2: A już o 12 zagramy.
0: Sony Federa, DOD, Think About Us. Ale bez zmian my będziemy podkręcać tempo też po 12 po południu. Będzie dużo dobrej muzy na antenie Mela.

0: Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna, Luna, Luna.
1: Nieważne ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kaston takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Tak, mają aromatyczną promkę. Kawa ziarnista Chibo 1 kg, różne rodzaje, 69,98 za opakowanie. Oferta ważna do 2 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką, 69,99.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej.

0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: you

0: wracamy z prognozą pogody. Na ten moment bez większych zmian w pogodzie. Na zewnątrz wciąż pochmurno i bez słońca. Temperatura odczuwalnie chłodna, a do tego może pokropić. To spokojny, ale mało wiosenny dzień. Uwaga słuchacze, dzisiaj naprawdę warto ubrać się cieplej, bo po co się przeziębić. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
1: To są newsy Melo Radia Inowrocław.
0: Przed Wami serwis informacyjny. W dzisiejszym serwisie przenosimy się do Muzeum Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Jakie wystawy, wydarzenia i projekty czekają mieszkańców? Posłuchajcie sami. Tylko w Melo Radio Inowrocław.
2: Zapraszamy na Ogólnopolską Noc Muzeum, bo jak co roku nasze muzeum oczywiście uczestniczy w tej wspaniałej akcji. 16 maja będzie tym terminem tej Nocy Muzeum. Dwie wystawy malarstwa. Malarstwo pani Marzeny Tauer-Koneckiej z Torunia, artystki dyplomowanej, która tworzy bardzo ciekawą sztukę, sztukę biograficzną, sztukę autobiograficzną, sztuka współczesna i twórczość pana Jana Cholewczyńskiego, artysty pochodzącego z Inowrocławia, z rodziny artystycznej, syn pana Franciszka Cholewczyńskiego, artysty, który odcisnął swoje piętno w sztuce Inowrocławia, w pejzażu Inowrocławia, ponieważ w sposób przepiękny portretował te zakamarki naszego miasta i będzie to wystawa twórczości pana Jana Cholewczyńskiego, przepiękne pejzaże. Zapraszam.
0: To na tyle w tym serwisie. Zostańcie z nami.
3: Dochodzi 12. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
4: Miał być gotowy za miesiąc, a będzie dobrze, jeśli opóźnienie sięgnie nie więcej niż roku. Mowa o podkarpackim odcinku trasy S19. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zerwała kontrakt na wykonanie tego odcinka. Wcześniej wypowiedzenie złożył wykonawca, mówi rzecznik Generalnej Dyrekcji Szymon Piechowiak.
5: Każdy wykonawca wchodząc na plac budowy, czy wręcz startując w przetargu, wiedział, z czym będzie się musiał zmierzyć.
4: Problemy terenowe i wzrost kosztów były właśnie powodami, dla których poprzedni wykonawca z budowy zrezygnował. Prezydent USA Donald Trump zakończył wizytę w Chinach. Odleciał do Stanów Zjednoczonych. W Pekinie rozmawiał o dwustronnych relacjach, handlu czy wojnie w Iranie. Około 6% skontrolowanych stacji paliw nie stosowała się do rządowych cen maksymalnych, jednak w większości przypadków były to pomyłki. Stosowanie stawki z poprzedniego dnia.
3: Ja bym chciał na przykład taką pomyłkę na koncie zobaczyć, że komuś się pomyli i jedno zero więcej do wypłaty mi dopisze.
4: O, fajnie. Też by było. Wtedy na stacji paliw będzie jedno zero więcej.
3: I wszystko się wyrówna. 12 na zegarek. Tu Pychu, siemano, Sonne Federa, Think About Us. Tak lecimy z piąteczkiem.

0: Słuchacie Melo Radia, podkręcamy tempo, 15 minut po 12 na zgarach. A ja mam naprawdę mega ważne ogłoszenie.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: No bo już od 31 lipca do 2 sierpnia będzie naprawdę, naprawdę grubo w Kołobrzegu, nad naszym pięknym polskim morzem, w środku lata będziemy bawić się na Sunrise Festival. No i czas na kolejne ogłoszenie w History of Sunrise Festival. To rzecz, która po 7 latach wraca do Kołobrzegu. Na Blue Stage DJ Chris razem ze swoimi przyjaciółmi, którzy od lat są związani z tą imprezą, mocno naprawdę poczarują. To już w ostatni dzień tego festiwalu, w niedzielę, drugi dzień sierpnia, a na scenie pojawi się między innymi nasz kumpel Skytech. No to posłuchajmy teraz jego numeru razem z Michabem, który też w Kołobrzegu zagra. To Hypnotizing.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: A już dziś po 21 Sunrise on Air na antenie Meloradia. Będzie szansa, żeby zgarnąć wlotki na tę imprezę.

Jakimś dziwnym zupełnie trafem, jak tylko ten numer zaczął lecieć, to w studiu zza okna pojawiło się słońce. No mam nadzieję, że u was też tak pięknie i słonecznie w tym momencie jest. Lubię cię jak lato, modelki włodarskich, nowość na antenie Meloradia już za nami, 27 minuty po 12, pychu z tej strony. Siemano, no i tak swoją drogą to ciekawe, które miejsce ten numer zajmie w 30 Meloradia. To się okaże już dziś po godzinie 18, wtedy startuje wasza lista hitów. Adi Nowak zaprasza wyjątkowo dziś, a wy głosujcie na wasze ulubione kawałki na meloradio.pl. No a w tej godzinie powiem wam jeszcze o wyjątkowo zuchwałej kradzieży w jednym z polskich hoteli.

to promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Fair, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień

0: Rozrywka. Bądź zawsze na czasie. Z portalem K24Info.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Nowy salon optyczny Filman już od 14 maja w Galerii Solnej w Inowrocławiu. Przyjdź na bezpłatne badanie wzroku i skorzystaj z wyjątkowych promocji na okulary. Szczegóły oferty na filman.pl/galeria/solna.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
9: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
10: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
11: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
12: Inomax, Inowrocław zaprasza.
13: Diabeł ubiera się u Prady 2. Kultowa obsada. Meryl Streep, Emily Blunt, Anne Hathaway, Stanley Tucci. W najmodniejszym filmie roku. Diabeł ubiera się u Prady 2. Tylko w kinach od 1 maja.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
15: taniej masz. Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
16: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
17: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk, wybór staje się prosty.
18: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
19: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
20: Po reklamie.

To jest fenomenalny hit. Drive, Gipsy Opał w Meloradiu, tak podkręcają nam tempo. 18 minut do 13 zostało. Pychu z tej strony, siemano. Ukradli telewizory, głośniki, a nawet kaloryfery. To w Krakowie. Właśnie czytam, że tam doszło do naprawdę ostrej kradzieży. No słuchajcie, ktoś okradł hotel. No i to dosłownie ze wszystkiego, co się dało. No właśnie, włącznie z kaloryferami nawet. No ale powiem wam, że no może nie powinno, ale trochę mnie to ucieszyło. No bo przy tym te nasze kradzieże ręczników po pobycie w hotelach, no jakoś tak brzmią bardziej niewinnie.

0: Ale to jest fenomenalna nowość. Jazzy, którą możecie znać z numeru Can't Deny It, który rządzi na playliście Meloradia, dołączyła do Calvina Harrisa. No i tak razem nagrali numer Satisfy. No i brzmi on naprawdę świetnie. No jestem ciekawy, czy dostanie się do 30 Meloradia. To po godzinie 18 dziś, potem będzie Before przed dobrym Melo, potem Sunrise on Era, potem już dobre Melo. Cały ten wieczór będzie przepełniony najlepszą muzą, a do 13 będziemy też przepełnieni newsami. Ula Harciarek już w studiu.
1: Tak, cześć.
0: I co w newsach?
1: No w newsach będę miała bardzo dobre newsy dla kierowców, dla kierowców, bo są nowe maksymalne ceny paliw.
0: I mniej zapłacimy?
1: No, nie
0: dobra,
1: spoileruj.
0: Dobra, nie będę spoilerował. Ale ja się dzisiaj wybieram też na przykład w okolice Narodowego i mają być utrudnienia.
1: No właśnie, mają być i o tym powiem też w newsach, także kto się wybiera w te okolice, powinien posłuchać.
0: No to będziecie doinformowani najlepiej w Polsce.
2: A już o 13 zagramy
0: Thomas Gray i jego Rumors. Ale wcześniej obiecane newsy oczywiście, a ten kawałek pojawi się na antenie Meloradia punktualnie o pełnej, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Autopromocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
4: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
5: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi linkoparką oraz traktorem. Sprawdź nas. Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
6: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: To nie może być przypadek.
9: Nie! To Kaufland Kart Ekstra!
10: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunchips 130 gramów, trzecie gratis.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
19: Inomax, Inowrocław zaprasza.
20: Już wkrótce. Największy bohater wśród zajęcy. Najbardziej odlotowy podróżnik wśród kur.
21: Spojrzał na mnie!
20: Odkryje, że prawdziwa przygoda kryje się tuż obok.
22: Wszystko gotowe?
23: Zwiększyliśmy poziom trudności, tak jak chciałeś.
24: Do roboty!
20: Kurozając i Świątynia Świstaka. Tylko w kinach.

0: Dochodzi 13:00, czas na News ML Radia, które ma dla Was Ula Harciarek.
1: W weekend niższe ceny maksymalne paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,37, benzyny 98 6,93, a diesla 6,82. Polacy więcej się ruszają. 44% pytanych brało udział w jakiejś aktywności sportowej od jesieni 2024 do jesieni 2025. GUS i Krzysztof Jedlak.
2: Najczęstsze powody dla przyjemności, dla rozrywki, dla utrzymania kondycji fizycznej, dla zachowania właściwej sylwetki.
1: Najczęściej jeździmy na rowerze czy chodzimy na siłownię. No i jeszcze ważne info w związku z koncertem Maty na Stadionie Narodowym w Warszawie. Z ruchu dziś i jutro wyłączony zostanie obszar Saskiej Kępy między godziną 17 a 20. Wyjątkiem będą taksówki czy komunikacja miejska.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
0: Aż by się z Matą chciało na takiej Jared de Mar wyruszyć. Ale wy możecie wyruszyć do swoich telefonów i dzwonić. 321-321-777. Otwieram linię, no bo zaraz zagramy w Podejmij Wyzwanie. Jeżeli jesteście chętni, to zapraszam. Mam fajny challenge na rozpoczęcie tego weekendu. 321-321-777. Tutaj dzwońcie, a to Thomas Gray. Tu Pychu, siemano.

0: Jakbyście szukali dyscypliny olimpijskiej, to Iga wynalazła nową: walka z mikrofonem.
1: On się tak rusza dziwnie. Dynda jakoś, ja nie wiem. Dobra,
0: jest
1: będę
0: piątek,
1: go trzymać.
0: No to dynda, no.
1: Powinien nie dyndać.
0: Kiedyś trzeba, no. Vintage Culture Gaps i Lost w Mela, tak podkręcamy tempo. Iga przyszła szybciej do pracy i stwierdziła, że razem z nami podejmie wyzwanie.
1: Bardzo bym chciała.
0: Podejmij wyzwanie. Ja to bardzo was lubię. Darka dłużej została, z poranku ty szybciej przyszłaś. Po prostu żyć nie umierać. Ale też jest z nami Mateusz, siemano.
2: Hej, witam.
1: Hej.
0: No cześć, słuchaj, piątek, piąteczek, piątunio, ty już go czujesz?
2: Nie, jeszcze jestem w pracy, w aucie samochodzie.
1: O, daj spokój, no, poczuj tę energię, chłopie.
0: No właśnie, trzeba trochę energii dodać, więc my mamy dla ciebie wyzwanie. Jeżeli się go podejmiesz, no to zdobędziesz skiety od Meloradia. Co ty na to?
2: No, działamy.
0: No to słuchaj, jesteś teraz w samochodzie, prawda?
2: Tak.
0: To twoje wyzwanie na teraz brzmi tak. Otwórz okno i krzyknij najgłośniej, jak potrafisz: jest weekend!
2: Dobra, dobra.
0: No to dawaj, chcemy usłyszeć, jak okno się otwiera.
2: Już się otworzyło, nie wiem.
0: Dobra, dobra. Wierzymy, no, dawaj.
2: Chwila, tylko. Dobra. Uwaga. Jest weekend!
0: No dobra, zaliczamy! Odpalamy ten piąteczek razem. Mati, do ciebie lecą skiety od Melo.
2: Dzięki wielkie. Podejmij wyzwanie.

0: Trochę spokoju z dobrym bitem też się przydaje. Anima i Joji to Beautiful w Meloradio. Tak gramy 27 minuty po 13. Pychu z tej strony, siemano. No a w tej godzinie powiem wam jeszcze, jak szybko się wzbogacić przed weekendem. No bo jest na to opcja, żeby dostać szybką kasę totalnie od ręki od Meloradia.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
3: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. M to muzyka, której

0: Kręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
1: Kto zwalcza ból?
2: Wundary!
1: Kto?
2: Wundary!
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poulen, spółka z o.o.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest stokrotka.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie, wie, wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
11: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
12: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
13: Citroen.
14: Po reklamie. Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98,1 FM.

0: No jak to nie mogę teraz wejść, jak mam wejście, no? Natalia, pozwól mi, proszę. Error, za nami 17 minut do 14, tyle nam zostało, ale to jest dobry moment na to, żeby zgłosić się po szybką kasę. Mamy dla was 500 zł. Na co? Na co tylko chcecie. Na co wam się podoba? Meloradio.pl, tam wpisujecie wasze pomysły. Posłuchajcie, na co hajs wyda Patrycja.
1: Ostatnio poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
0: No proszę, jest to ciekawy sposób na randkę. A wy jaki macie pomysł na to, żeby wydać 500 zł? Meloradio.pl, tam na wasze pomysły czekamy, a ktoś z was taki hajs jeszcze dziś zgadza.

0: A ty udajesz deszcz?
1: Mniej więcej, mam nadzieję, że jednak dzisiaj nie spadnie.
2: Nie przywołuj go, błagam.
1: No właśnie, Just the Way You Are, Milky, David Guetta jeszcze przed 14, a to, że nadchodzi 14, oznacza, że nadchodzą oni. Nasze friki kochane, Iga, Mikołaj, siemano.
2: Siemano.
0: Hej, hej.
1: Jakie macie plany na weekend?
0: Wow,
2: grube.
0: Wspólne.
1: A to prawda. Ale, no, to prawda.
3: A już o 14 zagramy.
2: Nasz ulubiony numer.
1: Ulubiony numer.
0: Golden. Jak ja dawno tego nie słyszałam.
1: Ja też, ale widzę, że aż łezka ci się uroniła.
0: Uwielbiam.
1: No to ja już nie zatrzymuję was do grania tego numeru. On punktualnie o 14.
3: Reklama. Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Każdy z nas ma swoje smaki. Ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
11: Nowy salon optyczny Filman już od 14 maja w Galerii Solnej w Inowrocławiu. Przyjdź na bezpłatne badanie wzroku i skorzystaj z wyjątkowych promocji na okulary. Szczegóły oferty na filman.pl/galeria-solna.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
13: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
14: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1+1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
19: Na mediaexpert.pl.
18: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
19: Na mediaexpert.pl.
18: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
19: Barbara, na mediaexpert.pl.
20: Chcecie wygrywać więcej?
21: Tak!
20: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
21: Ale to kręci!
20: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
23: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
24: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
25: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
24: Serio? Też na wysokie kwoty?
25: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
26: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
27: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
28: Po reklamie. Melo Radio Inowrocław. Słuchaj na 98,1 FM.
0: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
29: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
0: W pierwszym kwartale tego roku nikt nielegalnie nie przekroczył granicy z Białorusią, ogłosił premier Donald Tusk. Dodał, że to dzięki m.in. modernizacji bariery granicznej. Jeśli planujecie wypad w Tatry, no to bądźcie ostrożni, bo na szlakach panują trudne warunki, zaczynają się opady deszczu, a na weekend zapowiadany jest śnieg, ostrzega Tomasz Zając z TPN.
30: Niedziela ma się charakteryzować tym, że będzie znaczny spadek temperatury, jest bardzo silny wiatr, który na szczytach może osiągać nawet 90-100 km na godzinę.
0: Jest też alert przed burzami. No to jeszcze sprawdzimy pogodę na weekend nie tylko dla Tatr. W centrum i we wschodniej części kraju będzie deszczowo, a nawet burzowo. Lepsza pogoda to na zachodzie Polski.
28: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: Nie uwierzysz, Mikołaj.
29: Co się stało? Aha.
0: Zaraz ci powiem. Tylko skończy się nasze intro.
28: To jest Freak Fight w Melo Radio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
0: No dzień dobry, jak dobrze, że jesteście, Mikołaj. Wyobraź sobie, że masz żonę.
29: No.
0: A potem kolejną.
29: O nie.
0: I jeszcze jedną.
29: To dwa rozwody by musiał wziąć?
0: Nie, to wszystko naraz.
29: To chyba nielegalne.
0: A poczekaj, jest to taki raper, jest to taki wokalista, który właśnie to zrobił.
29: No to gratuluję.
0: No nie wiem, ja współczuję, ale o tym porozmawiamy w tej godzinie. Iga, Mikołaj, hej.

0: Pitbull, MC Kujawa, Kesha i Timber.
1: No taki piątkowy nastrój jakoś mi wjechał przy tym numerze.
0: A kojarzycie to? Mistrz R&B?
1: Staram się nie śmiać z twojego wyboru muzycznego.
0: Ale o co ci chodzi? To jest Nio i bardzo popularny kawałek, trend na TikToku.
1: No dobra, i to ten Nio ma trzy żony, tak?
0: Znaczy podobno, to są plotki, natomiast cały czas chodzi z trzema kobietami wokół siebie. Podobno to są właśnie jego żony.
1: To musi być najbardziej cierpliwy człowiek na świecie. Naprawdę.
0: Ale ty coś sugerujesz?
1: No, jak niektórzy muszą się nasłuchać od jednej żony, co to on ma powiedzieć dopiero?
0: Ale ma też potrójną przyjemność, prawda?
1: Ja, znaczy nie wiem, ja tam nie zaglądam mu do sypialni.
0: Ja też nie, tylko stwierdzam fakty.

0: 19 po 14 w Meloradiu. A ja się utożsamiam z człowiekiem, któremu jest przykro, że się śmieją z niego w internecie, bo tam nie wie, kto to Roberta Lewandowskiego.
1: Co? Nie wie, kto trenował Roberta Lewandowskiego? Największego z Polaków?
0: Przepraszam bardzo, ale padło pytanie w milionerach za 75 tysięcy złotych i uczestnik milionerów miał problem z pytaniem o Roberta Lewandowskiego.
1: No dobra, to ja poproszę to pytanie. Zobaczymy, czy ja będę wiedział.
0: Dobrze. Który z wymienionych szkoleniowców nigdy nie trenował Roberta Lewandowskiego? Ja ci muszę przeczytać tych panów. Numer jeden. Pan Pep. Jakiś...
1: Guardiola, no.
0: Tak. Pan Klopp.
1: Jürgen Klopp.
0: Pan Carlo.
1: Ancelotti.
0: O, wow. No i pan Jose?
1: Jose Mourinho.
0: Właśnie.
1: To właśnie on go nie trenował.
0: To był ten mem z tym człowiekiem. I am Jose Mourinho?
1: The special one.
0: Yes.
1: Nie wiem, tak, nie wiesz jednak.
0: Nie mam bladego pojęcia, dobra. Ale wygrałbyś pieniądze, brawo!
1: Yay!
0: Mikołaj, wygrywasz 75 tysięcy złotych.
1: Dawaj, do ręki, już teraz.
0: Mogę ci dać
1: co?
0: Do ręki.
1: No gdzie moje pieniądze? Iga, gdzie moje pieniądze?
0: Nie mam pieniędzy, wydałam wszystko.
1: Spotkamy się w sądzie w takim razie.
0: A nie strasz, bo...
1: Ooo!

0: Mikołaj, czas na zagadkę dźwiękową. Czy jesteś gotowy?
1: Dawaj.
0: 100 lat.
1: Niech żyje nam.
0: O tym będzie w tej godzinie.
1: Kto ma urodziny?
0: Ktoś wielki.
1: Wielki? Ale fizycznie wielki, czy nie, metafizycznie
0: tak,
1: wielki?
0: Metafizycznie, taki DJ muzyk.
1: A?
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: A tej kobiety nie ma rzeczy niemożliwych. Zaśpiewać balladę do 50 twarzy Greya? Nie ma problemu. Stworzyć numer, który bitem wyrywa nas z kapci? Co to dla niej? Ellie Goulding rozkochała nas w hicie Don't Want Your Love. To wasz ulubiony numer ostatniego tygodnia. A jak będzie tym razem?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Adi z tej strony. Zapraszam.
0: M to muzyka.

0: Autopromocja. Reklama. Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: To co, Marian? Rowery?
3: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
2: A raty jakie mają?
3: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
3: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: niskie ceny. Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
2: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemę 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.

0: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty. Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ.

0: Strips, Kubańczyk w Meloradiu.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Ja chciałam powiedzieć, że przyjaźń to jest cudowna rzecz i tak się składa, że 12 lat temu Martin Garrix i Ed Sheeran poznali się, a nawet zaprzyjaźnili podczas jednego wieczoru w Amsterdamie i tak to się ułożyło, że napisali wspólny numer.
2: I 12 lat ten numer leżał w szufladzie i czekał na lepsze czasy. I te czasy nadeszły wczoraj razem z 30 urodzinami Martina Garrixa, który postanowił sobie chyba na 30 właśnie taki prezent zrobić, że ten numer w końcu wypuści.
0: To jest niesamowity prezent urodzinowy.
2: No lepszego chyba nie można mieć niż numer z Edem Sheeranem.
0: No właśnie, to jest taki dance i pop. Wiadomo, że Ed Sheeran świetnie śpiewa. Wiadomo, że Martin Garrix jest naprawdę bardzo dobrym producentem muzycznym.
2: Obaj od siebie dołożyli cegiełki, a potem zbudowali z tego mur. No to chyba musimy poznać efekt końcowy.
0: Że już?
2: No, że już.
0: Okej.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No to specjalnie dla was. Repeat, Martin Garrix, Ed Sheeran.

0: Repeat it. Martin Garrix, Ed Sheeran. Jak panowie mówią, znaczy ten utwór dla nas bardzo wiele.
1: Jest bardzo romantyczny. Jak oni nie będą razem, to ja nie wierzę w miłość.
0: TNA, loving you. Tak wam podkręcamy tempo w Meloradiu.

0: Jak ja lubię ten kawałek Boy You Turn Me, Felix Jen, Kaskada, tak się podkręca tempo w piątek we Freak Fajcie.
1: A już o 15 zagramy
2: Can't Deny It, Jazzy i Spritz.
0: Ktoś tu poczuł weekend.
2: No tak, tak będzie można poczuć weekend już punktualnie o 15.

0: słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: Tę sobotę lod do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie, a warto?
5: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone, największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
8: Nowy salon optyczny Filman już od 14 maja w Galerii Solnej w Inowrocławiu. Przyjdź na bezpłatne badanie wzroku i skorzystaj z wyjątkowych promocji na okulary. Szczegóły oferty na filman.pl/galeria-solna.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info-producenci.
10: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze i 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Minuta do 15:00, czas na newsy Melo Radia.
1: Ula Harciarek, on the mic.
2: Wycieczkowiec, na którym wykryto hantawirusa, zakończył swój rejs. Osoby z objawami trafiły do izolacji w szpitalu. Chorzy są na kwarantannie. Policja rozbiła szajkę, która oszukiwała seniorów metodą na garnki. Wciskali im towar wątpliwej jakości. Maciej Bąk.
3: Zapraszali ich na prezentacje, na których zachwalali swoje zestawy garnków czy innego sprzętu RTV AGD i przekonywali, że to jest jedyny moment, w którym można je kupić po tak atrakcyjnej cenie i w dodatku można liczyć na jakieś tam nagrody.
2: Oszukali w ten sposób ponad 80 osób na blisko 1,5 miliona złotych. A miliard funtów zgromadził David Beckham i stał się pierwszym brytyjskim sportowcem, który ma taki majątek.
1: Ile pieniędzy?
0: Dużo pieniędzy.
1: Wow, ja też bym chciała mieć tyle pieniędzy.
0: Każdy by chciał mieć dużo pieniędzy.
1: Wy możecie mieć pieniądze. Szybka kasa od Meloradia. Meloradio.pl.

0: Ten same tempo Eric Pritz.
1: Eric Pritz.
0: Ładnie powiedziałam, prawda?
1: Pięknie.
0: Dziękuję. A podobno, to nie są moje słowa, tak tylko zaznaczę i zrobię sobie tak zwany pupochron. Od rocznej terapii dużo lepsze jest porzucenie toksycznej pracy.
1: Ja też chciałbym się jakoś uchronić, więc powiem tylko... To prawda.
0: Ale...
1: I tyle. I więcej nic nie powiem.
0: Czyli kochani, jeżeli macie toksyczną pracę według was, to nie bójcie się wykonać tego pierwszego kroku.
1: No lepiej poszukać pracy i się pomęczyć w ten sposób, niż się męczyć nie wiadomo jak długo.
0: Dokładnie.
1: Chociaż wiadomo, no trzeba też płacić rachunki za coś, więc jakby coś za coś.
0: Albo
1: nie?
0: Znaleźć bogatego kogoś.
1: O.

0: Mockingbird w Meloradio. Florida. 23 maja to już za moment, a my was wysyłamy na Florida i robimy to z wielkim uśmiechem.
1: I teraz spróbujemy wysłać tam Mateusza. Mówię spróbujemy, no bo on będzie miał ważne zadanie do wykonania, czyli zrobienie yeah na naszej antenie, ale najpierw musi odebrać telefon.
0: Dobra, dzwonimy i się nie odzywamy, czekamy na jego głos.
1: Czekamy 5 sygnałów.

0: Mati, jakie piękne je, co u ciebie? Czemu chcesz jechać na Florajdę?
1: Chcę jechać na Florajdę, bo to jest moja młodość. Czasy, kiedy wchodzę w imprezy, w dyskoteki ze znajomymi, więc to jest to, na co czekam.
0: Okej.
2: Widzę tutaj młodzież w studiu kiwa głowami, że jak to młodzieńcze lata, przecież to takie stare. A ja się z tobą, Mateusz, zgadzam akurat.
0: Wysyłaj fotki, Mati, bo jedziesz na Florajdę!
1: Yeah, super! Florajda w
0: Meloradio. Mam nadzieję, że Mati jakiś filmik wyśle. Good feeling, Florajda, ta.
2: W 3GP. To będzie oldschoolowo.
0: Nie wiem.

0: Mikołaj, czy ty jesteś na jakimś festiwalu aktualnie?
1: Wiesz co, nie, ale czekam na Sunrise Festival, bo już w Kołobrzegu pod koniec lipca i na początku sierpnia tam najlepsi DJ-e z całego świata pojawią się.
0: A wiesz, że Sony Fodera jest z Australii?
1: Z Australii?
0: No, naprawdę.
1: Tam pająki są.
0: Ale Sony Fodera, nie pająków, bo on nie będzie niczego, on będzie na Sunrise Festival w Kołobrzegu! A wiecie, że bilety są do zgarnięcia? I to dzisiaj.
1: Słuchajcie, po 21:00.

0: Reklama.
1: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24.

0: portalem KI24info.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Tak, bo rusza grillowa majówka. Brykiet lub węgiel drzewny Carrefour 2 kg 33% taniej. 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 2 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów trzecie gratis.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
16: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
15: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
16: A w środku?
15: Ogromny bagażnik, 604 litry.
16: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
15: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na Tibo.pl.
19: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie Ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
20: O reklamie. Meloradio i Nowrocław.

0: JJ, still I got summer on my mind. Mikołaj, mam smutne wieści dla ciebie, bo ty jesteś stałym bywalcem restauracji typu fast food.
1: A zdziwisz się.
0: Nie jesteś?
1: W sensie zdziwisz się, bo dla mnie to nie jest smutna wiadomość.
0: A. Chodzi o to, że koniec saszetek z sosami i przyprawami w restauracjach. Będą nowe przepisy. Nie, wreszcie. Teraz nie możesz sobie zabrać takich sosów do domu.
1: Wreszcie. Ja zawsze jak biorę na wynos albo zamawiam do domu, to klikam, że nie chcę. Nie chcę nic, żadnego. Ani keczupu, ani musztardy. Nic nie chcę, a i tak mi zawsze wrzucają. I tak, co ja mam z tym potem robić?
0: Tak, ty jesteś taki bogaty i nie potrzebujesz sosu, to możesz mi oddać ten sos. Cały
1: proszę
0: swój
1: bardzo,
0: sos.
1: Mogę ci przynieść. Mam takie całe garście po prostu tego, bo z tego nie korzysta.
0: Mi by się przydało w ogóle więcej sosu, wiesz? Więc
1: no,
0: to...
1: okej. Okay. Umówieni.
0: Super, dzięki. New Religion, BB Rexa, Faithless, Meloradio.

0: How does it feel w Meloradio?
1: Feels good, man.
0: Jaką ty masz energię dzisiaj pozytywną. Bardzo mi się to podoba. Akurat tak przy
1: końcu piąteczek.
0: Weekendzie dokładnie. Ula Harczarek jest już w studiu i pogadamy
2: jestem,
0: o burzy.
2: Tak, bo będzie burzowo i o pogodzie porozmawiamy.
3: A już o 16 zagramy
1: Good Boys, Hideaway, Daya i Albi.
0: Ale ty masz szybkie oksy na sobie.
1: Wiem, są super, nie?
0: A,
1: pamiętasz, jak cię pocisnąłem w nich?
0: O, faktycznie, pamiętam. Ale już nie jestem ze Skolimem, więc nieaktualne. Chociaż nie byliśmy razem.
4: Autopromocja. Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym melo. O 15 co tydzień odpalamy Before, z którym nudy na pewno nie będzie. Konrad Traczyk, zapraszam.
3: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Kina poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna, Luna, Luna.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi linkoparką oraz traktorem. Sprawdź nas. Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
8: Morliny są gorące.
9: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
10: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2020. Już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99. Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Inomax, Inowrocław zaprasza.
18: Już wkrótce. Największy bohater wśród zajęcy. Najbardziej odlotowy podróżnik wśród kur. Odkryje, że prawdziwa przygoda kryje się tuż obok.
19: Wszystko gotowe?
20: Zwiększyliśmy poziom trudności, tak jak chciałeś.
21: Do roboty!
18: Kuro Zając i Świątynia Świstaka. Tylko w kinach.
22: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
23: Jak tak, to Allegro.
24: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
25: Po reklamie. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego

0: Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Co jest grane w Inowrocławiu?
1: W dzisiejszym serwisie przenosimy się do Muzeum Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Jakie wystawy, wydarzenia i projekty czekają mieszkańców?
2: Zapraszamy na Ogólnopolską Noc Muzeum, bo jak co roku nasze muzeum oczywiście uczestniczy w tej wspaniałej akcji. 16 maja będzie tym terminem tej Nocy Muzeum. Dwie wystawy malarstwa. Malarstwo pani Marzeny Tauer-Koneckiej z Torunia, artystki dyplomowanej, która tworzy bardzo ciekawą sztukę, sztukę biograficzną, sztukę autobiograficzną, sztuka współczesna i twórczość pana Jana Cholewczyńskiego, artysty pochodzącego z Inowrocławia, z rodziny artystycznej, syn pana Franciszka Cholewczyńskiego, artysty, które odcisną swoje piętno w sztuce Inowrocławia, w pejzażu Inowrocławia, ponieważ w sposób przepiękny portretował te zakamarki naszego miasta. Zapraszam.
1: Zostańcie z nami.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Minuta do 16, czas na newsy Meloradio.
4: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
5: Niebezpiecznie w Tatrach. Dwie osoby są ranne po uderzeniu pioruna w rejonie Giewontu. W Tatrach panują bardzo trudne warunki pogodowe. A synoptycy ostrzegają przed burzami. Zagrzmieć może dziś jeszcze w województwie warmińsko-mazurskim, mazowieckim, śląskim i małopolskim. Alerty obowiązują do godziny 22. Miejmy nadzieję, że pogoda dopisze w długi czerwcowy weekend, a jak nie, no to Polacy chętnie wyjadą za granicę, na przykład do Turcji, Grecji czy Egiptu. Ale widać zmianę, mówi Marzena Buczkowska-German z jednego z portali turystycznych.
6: Rosnące zainteresowanie kierunkami, które do tej pory mogły się kojarzyć z indywidualną organizacją wyjazdu i mowa na przykład o Hiszpanii.
5: Zainteresowaniem cieszą się włoskie kierunki.
3: I mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu i to w tej godzinie. Co piątek bawimy się w pojedynek płci.
4: Szykujcie już telefony, za chwilę będziemy was nawoływać do dzwonienia.
3: Iga Mikołaj, hej!

0: jak dobrze, że wy nie słyszycie tego, co tutaj się dzieje między piosenkami. Naszych rozmów w sensie, nie Mikołaj?
1: Naszych nie, mnie do tego nie mieszaj.
0: Dobra, moich i Olka, bo tak, Olek jeszcze tu siedzi.
2: Tak!
0: Hej! Pojedynek płci, znana dobrze wam zabawa?
1: No chyba tak. Nie wiem, pytanie do mnie, pytanie do słuchaczy, pytanie ogólne.
0: Do ciebie, bo byłeś na urlopie, więc 2 tygodnie nie bawiłeś się w pojedynek płci. Dobrze, szukamy panów, szukamy...
1: Pani,
0: dziękuję.
1: 321-321-777 to jest numer do studia. Dzwońcie i zgłaszajcie się do pojedynku płci, bo ten już przed nami, a dzisiaj do zgarnięcia...
0: Torba i pomadka. 321-321-777.

0: Jaką energię ma ten kawałek? Milki, David Guetta, tak podkręcamy tempo, a my szukamy kobiet do pojedynku płci. 321-777 to jest numer do naszego studia. Zachęć, drogie panie.
1: Drogie panie, zachęcam.
0: Teraz to nam się nie uda raczej, ale jestem też ja, pamiętajcie, będę was wspierać. Szukamy kobiet, bo przystojniaka już mamy. 321-321-777 to jest numer do naszego studia.

0: Filipek, Nel w Malo Radio. Pojedynek płci. Freak Fight. Co piątek o tej porze bawimy się w pojedynek płci. Panowie słyszą pytania ze świata kobiet, a kobiety ze świata panów. I dlatego witamy Andrzeja i Gosię. Hej.
1: Siemanko.
2: Cześć.
3: Cześć. Cześć Gosia.
2: Cześć Andrzej.
0: Super. Powitali się, bardzo ładnie.
1: Tak, no to przyjemności mamy ze sobą. Teraz czas na walkę.
0: Panie przodem.
1: Zasady są proste, słyszycie pytania, 3 sekundy na odpowiedź. Kto odpowie na więcej pytań, ten wygrywa. Gosia, powiedz, czy wiesz, czym różni się wkręt od śruby?
2: Wkręt od śruby. Śruba się wkręca, a wkręt jest, nie wiem, kwintowany.
1: No nie. Tutaj różnica polega na tym, że wkręt wkręcamy bezpośrednio w materiał, a śruba wymaga nakrętki.
0: Gośka, dla mnie i tak wygrałaś. Andrzej, teraz ty. Co to outlet i dlaczego kobiety go tak uwielbiają?
3: Nie wiem.
0: Sklep z towarami z poprzedniej kolekcji. Ja wiem, Gosia, że ty wiesz.
1: No dobrze, a może Gosia będziesz wiedziała, z jakiego filmu pochodzi ten cytat? Przychodzisz w dniu ślubu mojej córki.
0: Wiesz. Dobra, nie będę podkładać rękowo.
1: To był Ojciec Chrzestny.
3: Nawet to z dobrym akcentem tak powiedziałeś.
1: Ja, dziękuję.
0: Szykuje się jakaś rola. Andrzej, to teraz ty. Masz szansę na wygraną. Jak wygląda French manicure?
1: Że w kolory flagi francuskiej się maluje?
0: Nie, Gocha, wytłumacz mu.
2: Białe paski na końcach paznokci.
0: Dokładnie. Słuchajcie, macie
3: takie jak... W życiu bym nie wpadł na to.
0: Słuchajcie, mamy remis? Tak jakby?
3: Ale dzisiaj mocna ekipa.
2: Dobrze na mita, Andrzej.
0: Ostatni będą pierwszymi, no nie mamy zwycięzcy.
1: Najważniejsze, że humory są dobre, więc wszyscy jesteśmy zwycięzcami.
3: Czyli już wygraliśmy. No i super.
0: Brawo.
3: Gosia, gratuluję.
2: Miły piątek jest na pewno. Pojedynek płci. Freak Fight.

0: All the Time, John Summit. Słuchacie Freak Fightu. Mikołaj, wiesz, kto to jest Bambi? Na pewno.
1: Wiem. Mhm.
0: Raperka, influencerka i tak się składa, że ostatnio powiedziała, ile zarobiła na swojej współpracy ambasadorskiej najwięcej.
1: No i ile to było?
0: No strzel.
1: Milion złotych.
0: Dwa.
1: O,
0: za jedną współpracę. Nice. Mhm. A my mamy dla was niespodziankę jeszcze w tej godzinie.

0: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
1: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
0: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
1: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
0: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
1: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
0: Zadzwoń 570 771 571.
1: Zadbaj z nami o swoje auto.
2: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat, dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemę 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen.
10: Inomax, Inowrocław zaprasza.
11: Diabeł ubiera się u Prady 2. Kultowa obsada. Meryl Streep, Emily Blunt, Anne Hathaway, Stanley Tucci. W najmodniejszym filmie roku. Diabeł ubiera się u Prady 2. Tylko w kinach od 1 maja.

0: Sweet Dreams, Alan Walker i Mandek. Podkręcamy tempo w Meloradiu, a za chwilę nasz ulubiony A-Ben i Runaway.
1: A-Ben i Runaway to jest numer, na który możecie głosować oczywiście w naszej liście. To jest propozycja, więc być może do 30 Meloradia wskoczy w tym tygodniu, a może w przyszłym. To wszystko zależy od was i od waszej dobrej woli i od waszych głosów.
0: Mi się wydaje, że ten numer ma szansę wlecieć, bo jest naprawdę dobry, więc teraz zróbmy tak, umówmy się. Dajemy bardzo głośno, słuchamy, jak wam się podoba, to dajemy tam łapkę w górę i się cieszymy wspólnie. A-Ben Runaway to teraz.

0: Rumors w Melo Radio Mikołaj. A wiesz, że Thomas Gray wystąpi na Tomorrowland?
1: To rewelacja.
0: Cieszysz się?
1: Bardzo.
0: Naprawdę?
1: No pewnie.
0: A ty, Ula, się cieszysz?
2: Też bardzo się cieszę.
0: A jedziesz na Tomorrowland?
2: Takie mam plany.
0: Tak myślałam. Za chwilę newsy Melo Radio.
3: A już o 17:00 zagramy.
1: Don't Want Your Love, Illenium i Ellie Goulding.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00.

0: Reklama. Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
1: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
2: To nie może być przypadek.
3: Nie! To Kaufland Kart Ekstra!
4: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 190

0: wersją kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
1: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
9: Po reklamie. Melo Radio i Wrocław na 98,1 FM. Co jest grane w Inowrocławiu?
10: Jakub Kozłowski, Melo Radio poleca. Miłośnicy dobrej muzyki i nastrojowych koncertów, zapisujcie datę w kalendarzu. Już 17 czerwca o godzinie 19 w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu wystąpi jeden z najbardziej cenionych artystów polskiej sceny muzycznej, Grzegorz Turnał z zespołem. To twórca, którego piosenki od lat zachwycają publiczność swoją poetyckością, elegancją i wyjątkowym klimatem. Podczas koncertu nie zabraknie znanych i lubianych utworów, które na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki. Wydarzenie zapowiada się jako wyjątkowy wieczór z muzyką pełną emocji, refleksji i pięknych melodii. Grzegorz Turnał od lat należy do grona artystów, którzy potrafią tworzyć wyjątkową atmosferę podczas swoich występów. Jego koncerty to nie tylko muzyka, ale także spotkanie z tekstem, emocją i charakterystycznym stylem, który wyróżnia go na polskiej scenie muzycznej. Pamiętajcie, 17 czerwca, godzina 19, Teatr Miejski. Nie może was tam zabraknąć. Melo Radio Inowrocław poleca.
11: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
12: Ula Harciarek on the mic.
13: Koniec obławy po strzelaninie w Lubinie na Dolnym Śląsku. Nie żyje mężczyzna podejrzewany o podwójne zabójstwo. Przypomnę, w wyniku strzelaniny, do której doszło w nocy z wtorku na środę, zginęły dwie osoby. Polska granica z Białorusią jest szczelna. O sukcesie mówi premier Donald Tusk.
14: W pierwszym kwartale roku 2026 nikomu nie udało się nielegalnie przekroczyć granicy między Polską a Białorusią.
13: Według szefa rządu to dzięki modernizacji bariery granicznej i coraz lepszemu wyszkoleniu funkcjonariuszy. No i jeszcze na koniec coś dla fanów Chłodnika. Na Litwie kursuje pociąg różowej zupy. Zapowiada festiwal Chłodnika, który ruszy 29 maja i ma zachęcać do odwiedzenia Wilna turystów m.in. z Polski.
12: Wiecie, że ja kocham Chłodnik?
13: O, ja nie lubię.
12: A ty?
11: Ja nie mogę się teraz wypowiedzieć, bo jest pół na pół.
12: Spróbuj. Nie, no, nie krępuj się.
11: No, nie jestem fanem.
12: O. A lubisz jeździć na rowerze?
11: Wiesz co, lubię, tylko rower to teraz droga rzecz jest.
12: Droga rzecz, to prawda. I w ogóle przydałyby się jakieś na przykład ścieżki
11: tak,
12: rowerowe.
11: Tak, bo też nie ma czasami gdzie jeździć.
12: No właśnie. O tym pogadamy. Nice.

0: 500 metrów ścieżki rowerowej. Wow.
1: To jest niesamowite wydarzenie. W Żywcu otwarto taki właśnie odcinek 500 metrów, więc oczywiście, że przyjechał burmistrz, były przemówienia, była czerwona wstęga, byli górale w tradycyjnych strojach, wspólna sesja zdjęciowa, no po prostu wszystko dla tych 500 metrów ścieżki rowerowej.
0: Ile trwa taka przejażdżka? Policzmy to. Jakieś...
1: No niezbyt dużo.
0: To fajnie, że
1: dobrze, że matury nie musimy zdawać w tym roku, ani nawet testu ósmoklasisty.
0: No nie jesteśmy zbyt dobrzy z matmy, ale świetnie liczymy pieniądze.
1: O, to nam wychodzi najlepiej.
0: Dlatego za moment rozdamy komuś 1500 zł.
1: Ale wiesz co właśnie zauważyłem?
0: Tak?
1: Księdza nie było na otwarciu.
0: A nie, to
1: nikt,
0: w ogóle się nie liczy.
1: Nikt nie poświęcił ścieżki.
0: Nie, to
1: zaraz się rozpadnie.
0: Oj.

0: Mikołaj? Nie, nie ty. Ten no to, drugi.
1: Aha. Dobrze. Just in case.
2: Szybka kasa na weekend w Meloradio.
0: No, dzwonimy do Mikołaja po prostu.
1: Wreszcie, po kasę, wreszcie do mnie.
0: Ale nie do ciebie, do tego drugiego.
1: No faktycznie mi nie dzwoni, żal.
0: No przykro mi bardzo. Chyba, że nie odbierze, no to mogę do ciebie zadzwonić.
1: O, dobra,
0: Mikołaj to Mikołaj.
3: Halo?
1: Chyba już za późno.
0: Cześć Miki, Iga,
3: siemano.
0: Mikołaj, Meloradio.
3: Siema, siema.
0: Co tam?
3: Dobrze, w pracy jeszcze aktualnie.
0: O,
1: no
0: fajnie.
1: To akurat dzwonimy, żeby ci trochę poprawić humor na koniec tej pracy w piątek. Mikołaj, byłeś na meloradio.pl. Powiedz, na co ci szybka kasa?
3: No, super weekend, że tak powiem, z znajomymi, z chłopakami. Mhm. Grillek i później żużel w lesie.
0: Wow, ale brzmi fajnie. Czy Mikołaj też może do was dołączyć?
3: No może, oczywiście.
1: Dobrze. To jesteśmy umówieni, a ten dźwięk oznacza, że możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
3: Super, fajnie, cieszę się bardzo.
2: Szybka kasa na weekend w Meloradiu.
0: A jeżeli wy potrzebujecie trochę gotówki, to wbijajcie na meloradio.pl 200, nawet 500 złotych do zgarnięcia. Think About Us, Sony Fodera.

0: Taylor Swift, Eli Oaks. Znowu szybkie oksy na tobie, Mikołaj.
1: Bo ja wtedy szybciej robię wejścia, wiesz, szybciej myślę o tym, co powiedzieć.
0: A wiesz, że personalia za chwilę?
1: No, słuchaj, powiem więcej, my tam jutro będziemy, ty będziesz dzisiaj, a my wszyscy tu z Melo będziemy jutro.
0: A ja jutro też tam będę?
1: No nie masz wyjścia, powiedziałem, że wszyscy.
0: A, dobra, sorry.

promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super, no to jak dołączyć?
1: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
0: Po reklamie. Melo Radio i Wrocław na 98,1 FM.

0: Za chwilę 30 Maloradio. Oznacza to, że będą różne propozycje.
1: Będą i jedna z nich już za chwilę wybrzmi w waszych głośnikach. To jest świeża rzecz. Jeżeli jeszcze się z nią nie zapoznaliście, to teraz będzie świetna okazja, a potem wchodzicie na meloradio.pl i tam głosujecie na swoje ulubione numery.
0: Topik, Becky He i numer z piękną nazwą.
1: Sorry, papi.
0: A to jakoś inaczej, tak bardziej zalotnie.
1: Ej, sorry, papi.
0: Ja to kupuję.

0: Mm-hmm. Your books. Mm-hmm. Mm-hmm. Graceland. Fine. Lubicie?
1: No. Mm-hmm.
0: Cześć, Adrian.
1: Cześć, dzień dobry, kłaniam.
0: Co ty tu robisz fajnego?
1: Wiesz co, postanowiłem, że przyjdę. Tak? Olek się mnie zapytał, czy mógłbym się z nim zamienić. On mówi, stary, na 30 Melorady, jak gościu. No,
2: oczywiście. O, czyli dzisiaj odliczamy wspólnie z tobą?
1: Tak jest.
0: Ale ja nie mogę, bo ostatnio powiedział, że go zdradziłam.
1: No to jego problem.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
2: Dyskontowe asy w netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przed Bojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
4: InnoMax, InnoWrocław zaprasza.
5: Już wkrótce. Największy bohater wśród zajęcy. Najbardziej odlotowy podróżnik wśród kur. Odkryje, że prawdziwa przygoda kryje się tuż obok.
6: Wszystko gotowe? Zwiększyliśmy poziom trudności, tak jak chciałeś.
7: Do roboty!
5: Kurozając i Świątynia Świstaka. Tylko w kinach.

0: Słuchaj na 98.1 FM.
1: Minuta do 18.00, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
2: I sprawdzimy, co czeka nas w weekend. I dobry news, bo wszystkie paliwa będą tańsze od jutra. Do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,37, a diesla 6,82. No a jutro wielki finał konkursu Eurowizji. Jako 18 na scenie wystąpi Polka Alicja Szemplińska z utworem Prey. Trzymamy kciuki. Robert Lewandowski ma być coraz bliżej przynosin do Arabii Saudyjskiej. Takie są przynajmniej plotki. Krzysztof Wilanowski.
3: Mówimy tu o drugim i pierwszym obecnie klubie Arabii Saudyjskiej. Bez względu na to, w którym z nich wyląduje Lewy, na pewno zarobi ogromne pieniądze. Mowa o nawet 90 milionach euro za sezon.
2: Jego żona Anna z córkami mają zostać w Barcelonie przynajmniej na początku.
0: Trzydziestka Meloradia. Odliczamy wasze ulubione numery.
1: No właśnie, punktualnie 18 na zegarach. Siemanko, ja jestem Adi, nie jestem sam. Iga Mikołaj.
4: Cześć.
5: Hej.
1: Słuchajcie, cały tydzień czekaliśmy na to, żeby w końcu dowiedzieć się, kto zwycięży dzisiejsze notowanie. Mamy dużo muzy do zagrania, no i zaczynamy. Czy któryś z was chciałoby powiedzieć, co jest na 30?
5: Ty masz 30 lat chyba.
4: Dobra, mam 31, dzięki, że pamiętasz, ile mam lat, nie? Fajna przyjaciółka. Dobrze, Good Boys, Hideaway, Die I'll Be na miejscu 30.
1: A brzmi to tak. I idziemy dalej na miejscu 29. John Summit i Chica 305.
5: O, lubię to.
1: No to jest dobry basik, naprawdę, solidnie to brzmi. I co na 28?
5: Walked Away, David Guetta, Hypaton.
1: Jeśli mam być szczery, to ja chyba wolę ten numer, ale tu przez tego dropa, czekajcie. Ale
4: siepło.
1: Właśnie, ale siepło. Słuchajcie, to nie koniec, bo czas na miejsce 27.
0: 30 Meloradia. Odliczamy najlepsze hity tego tygodnia.
1: No właśnie, James Hype, Be Mine. Siemanko raz jeszcze.

Powiedzieć, że ta nuta ma niezwykły urok, to nic nie powiedzieć. Gordo, Irene Zonewald, Loco Loco. Miejsce 25, 30 Meloradia, tak? Zdecydowaliście? To jest wasza decyzja, wasza odpowiedzialność. A jeśli chodzi o Gordo, to facet... Śmiało można powiedzieć, że szalał. I to na Tomorrowlandzie. Ale skoro mówimy o tej współpracy, to też na pewno część już z was o tym wie, ale szanowny pan Irene Zonewald planuje się pokazać na bardzo ważnej muzycznej imprezie. Sunrise Festival! No właśnie! Irene Zonewald tam będzie, wy oczywiście też, a dziś po 21 Sunrise Honor, czyli program poświęcony temu, co może się wydarzyć podczas tej imprezy. Trochę pogadamy, trochę powspominamy i trochę wlotek na to wydarzenie też rozdamy. Tymczasem 24. Vintage Culture, Gaps i Lost.

0: 22. Kung z Teofilus London i Galaxy i pomyśleć, że panowie długo musieli poczekać, żeby ta muzyczna współpraca się udała, ale jest! 16 minut po godzinie 18, a propos pędzącego czasu, to mam dla was bardzo fajne muzyczne wieści, no bo dzisiaj mieliśmy okazję posłuchać zupełnie nowej nuty od Shakiry, która powróciła i to nie bez powodu, no bo słuchajcie, no dzieje się, świat piłki nożnej ożył na nowo, a to z racji tego, że FIFA World Cup 2026 coraz większymi krokami się do nas zbliża. No i Shakira została poproszona o nagranie singla, tak jak w roku 2008 albo 10, już nie pamiętam. Wtedy była to Waka Waka, a dzisiaj bardzo chwytliwe Daj Daj. Jeśli wam się podoba, no to głosujcie na meloradio.pl, bo to właśnie jest propozycja.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Piękna jest ta nutka. To miejsce 20. Anima, Georgie Beautiful w Melo Radio, czyli nuta o dystansie. I tu nie chodzi o dystans do siebie, tylko ten kilometrowy. No bo tu się pojawia dużo pytań. Czy kiedykolwiek cię zobaczę? No właśnie, na to pytanie nie zawsze pojawia się odpowiedź. Ale jeżeli pytacie, co jest na 19, to mogę wam powiedzieć, że Alok, Khalid i Dive Into Me, zagram to już za chwilę.

0: Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Naszą inwestycję w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: czasie. Autopromocja. Reklama. Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
11: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
12: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: Po reklamie. Yeah.

0: Sony Fodera, Crystal, My Loving w Melo Radio, 21 minut do godziny 19. Sony Fodera to gość, który zainspirował się oglądając amerykańskiego DJ-a Dermika Cartera w klubie nocnym. No i pomyślał, ej, ja też chcę tworzyć. No i tak tworzy, że pojawia się wszędzie na całym świecie, a dzisiaj zajął miejsce 18 w 30 Melo Radia. A my idziemy dalej, czas na najlepszy i najnowszy drop nowych hitów. Słuchajcie, Leon i Marcus & Martinus powracają z bardzo wakacyjnym singlem, który zachęca do tego, by trochę potańczyć przy świetle księżyca. A skoro to totalna nowość i premiera tym samym, to mam zaszczyt ogłosić szanownym państwu, że możecie na ten numer głosować na meloradio.pl. Oczywiście, jeżeli wam się spodoba.
1: Najlepszy drop nowych hitów.

facet, który kocha zimno. A to dlatego, że pochodzi z Norwegii. Oscar Matchcase, Sweet Nothings w Meloradiu na miejscu 16 i 13 minut do godziny 19. Tak zagłosowaliście, bardzo mądrze zresztą, bardzo fajny numer. A Oscar chwali się, że wiele potrafi. No tak, ale jego kariera muzyczna nie wystartowałaby, gdyby jego nie nastoletnie aspiracje do tego, żeby zostać DJ-em. Podobno działał na FL-u, to jest takie oprogramowanie, które, no co by nie mówić, na pewno producentom na samym początku dużo pomaga. I co by nie mówić, też sporo dobrej muzy powstało na tym cudzie, także Oscar wiedział, co robi. A my teraz trochę uderzymy, no wyżej, mocniej i...

myślę, że zaprezentujemy wam coś, co jest bardzo głośne, bo w pewien sposób trochę inspirowane przebojem Upside Down od Diany Ross. A mowa o Boy You Turn Me. Felix i Jenny Kaskada spotkali się, nagrali. No i proszę bardzo, miejsce 15.

Miejsce 14. Ibn Hollow w Meloradiu. 7 minut do 19. Tak, podkręcamy tempo. Bardzo dużo jest emocji w tym numerze. Jest wzruszający. I widać, że go pokochaliście. A my, punktualnie o 19, zaczniemy od 13. Co to będzie? Jeszcze wam nie chcę spoilerować, ale powiem tylko tyle. Bardzo dobra nutka.

0: autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi linkoparką oraz traktorem. Sprawdź nas. Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99. I'm

0: Droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Po reklamie.

0: Kino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Trzydziestka Meloradia. Odliczamy wasze ulubione numery.
1: No pewnie, jak co tydzień, a przy okazji siemanko, Adi z tej strony. Zdałem sobie sprawę z jednej naprawdę pięknej rzeczy, bo no mamy punktualnie 19 i jeszcze jest fantastyczne słońce. I o tej porze powiedzieć wam siemanko i cieszyć się zachodem słońca, no to jest coś naprawdę rewelacyjnego. No ale my tu gadu gadu, czas odliczać na miejscu 13. Kawałek, który mówi o tym, że mowa ciała potrafi zdradzić naprawdę sporo. Czyli Ale Farben i Body Talk. Gramy to już teraz, no i odliczamy do 20. Ciekawe, kto wygra.
0: 30 Meloradia.

miejsce 11. Bauza i Magnetic w Meloradio, 8 minut po 19. Gościu już 15 milionów wyświetleń na Instagramie i TikToku zebrał pod klipami, które promują ten numer. No i nieźle poszło. No, a przypominam, że mamy piątek, piąteczek, piątunio, co jeżeli chodzi o świat muzyki rozrywkowej, elektronicznej, szerokiej maści i imprezowej, wiąże się tym, że mamy coś nowego. No i pojawia się facet, który będzie robił show i to tak naprawdę już niedługo, bo znowu spotkamy się z nim m.in. na Sunrise Festival. I James Hype to jest gość, który robi muzykę bardzo krótką. I aż byłem ciekawy, ile będzie trwał ten kawałek. No i nie jestem zaskoczony. Minuta 50. Serotonin w Meloradiu, jeżeli wam się spodoba, to głosujcie.

Jazzy Spritz, Can't Deny It w Melo Radio na miejscu 10. Choć to rzeczywiście hymn lata i imprezy, to jak się wsłuchacie w słowa tego numeru, to możecie się delikatnie mówiąc, no, zdziwić. Chciałoby się powiedzieć, że nic co ludzkie nie jest nam obce, no bo ten kawałek trochę, można powiedzieć, że jest opisywany jako hymn o nieodpartym pożądaniu. I wiecie, to nie jest nic złego, to jest fajna rzecz, jeżeli pojawia się ta słynna chemia i chęć po prostu trochę zabawy, no to wydaje mi się, że wszystko jest okej. Daria Kulej by powiedziała, że i to też jest jakby okej. Ale dobra, my się nie zatrzymujemy. Teraz pogadamy o miejscu 9, bo tam Kygo, Khalid i Griffin, Save My Love. Gramy to już teraz i to też trochę o miłości przecież.

0: Andy Dust powiedziałby, że to rura. Takie dobre, szybkie, potężne. John Sammy, The Chainsmokers, Ilzy i All The Time dzisiaj na miejscu siódmym. 07, zgłoś się. Oj, kiedyś to było. 22 minuty po 19, podkręcamy tempo. Słuchajcie, w 30 Meloradia czas na spotkanie z 30-latkiem, tak jest. Martin Garrix już jest po tej, że tak powiem, granicy przydatności do spożycia, że tak powiem, może źle to zabrzmiało, sorry. Ale zrobił sobie piękny prezent na 30 urodziny, bo zaprosił do współpracy Eda Sheerana i nagrali razem numer pod tytułem Repeat. Świat czekał na ten numer ze 12 lat, ale w końcu się udało, a my gramy go też w Meloradiu jako propozycję.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Nie no, piękne to jest. Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It w Melo Radio. Dzisiaj premierowo to graliśmy. Mam nadzieję, że wam się spodobało i tylko przypomnę, że można na ten numer głosować, bo to świeżynka, propozycja. Meloradio.pl, na tę stronę was zapraszam, żeby móc oddać swoje głosy, a ja liczę na to, że kawałek się przyjmie. No bo co by nie mówić, Martin Garrix to jest specjalista od potężnego brzmienia, a Ed Sheeran to jest facet od pięknego pielęgnowania naszego serducha i w tym połączeniu, co by też nie mówić, to jest fuzja idealna. Ale dobra, na miejscu szóstym, które zagramy już za moment, pojawi się Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love, czyli numer, który przecież nie tak dawno był na miejscu pierwszym. Coś tu chyba nie poszło.

0: Hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą,
3: och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Inomax. Inowrocław. Zaprasza.
8: Diabeł ubiera się u Prady 2. Kultowa obsada. Meryl Streep. Emily Blunt. Anne Hathaway. Stanley Tucci w najmodniejszym filmie roku. Diabeł ubiera się u Prady 2. Tylko w kinach od 1 maja.

Nawiązanie do kultowego filmu Beauty and the Beast. Z tym, że tutaj to jest Beauty and a Beat. A to Justin Bieber i Nicki Minaj w Meloradio. Czyli kawałek, który dostał zupełnie nowe, drugie życie na miejscu czwartym. 18 minut do godziny 20. Słuchajcie, zaraz będziemy mówić o tym, co na podium, ale zanim to, no to jeszcze piątkowo zagramy coś zupełnie nowego, coś bardzo świeżego. Panowie, którzy w 2022 roku spotkali się w Amsterdamie, nie odpuszczają i dalej tworzą. Avalon Roxton i zupełnie nowa propozycja, która też liczę, że wam się spodoba, bo uważam, że jest po prostu genialna. Jej tytuł to Talkin i gramy to premierowo. Już teraz w Meloradio.

cyk trójeczka. Niektórzy powiedzą, że trzeba zredukować. Ja w tym przypadku powiem, że nie, tu trzeba dać bieg wyżej, bo to bardzo dobra nuta jest. Miejsce trzecie. Gibbs, Dope Hubs, For Money i Vin w Meloradio. Bardzo się cieszę, że tak wysoko, ale wiem, że możemy więcej. A to znacie? Another Talk to You dzisiaj na miejscu drugim 30 Meloradia. Mamy 12 minut do 20 i za chwilę się dowiemy, kto wyląduje na tym najważniejszym miejscu. I myślę, że ta osoba bardzo się ucieszy. Mam nadzieję, że ma akurat włączone Meloradio.

bardzo imprezowe, ale też bardzo chillowe zarazem, a to sztuka, żeby zrobić taki numer, by pasował na jedną i drugą okazję. Another i Talk to You w Meloradiu dzisiaj na miejscu drugim. No ale słuchajcie, no zbliżamy się do tego miejsca pierwszego. Ja też nie chcę za bardzo przedłużać, bo już najwyższy czas powiedzieć wam, kto wygrał. I zrobię tę zapowiedź może w ten sposób. Jeżeli gdzieś jesteście na mieście i słyszycie, że ktoś krzyczy RURA, to możliwe, że to jest właśnie on, czyli Andy Dust, Carrie C. Zokaria.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny. Żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.

0: Przed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
3: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
5: Świętuj z nami stylowe urodziny Tchibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na Tchibo.pl.
6: Inomax, Inowrocław zaprasza.
7: Już wkrótce. Największy bohater wśród zajęcy. Najbardziej odlotowy podróżnik wśród kur. Odkryje, że prawdziwa przygoda kryje się tuż obok.
8: Wszystko gotowe?
9: Zwiększyliśmy poziom trudności, tak jak chciałeś.
10: Do roboty!
7: Kuro Zając i Świątynia Świstaka. Tylko w kinach.
11: Po reklamie.
12: Meloradio Inowrocław. Na 98,1 FM.
13: Cyk 20, siemanko, ja jestem Adi, a to jest Before przed dobrym Melo. Przed momentem odpaliłem Instagrama Meloradia i zobaczyłem tam coś pięknego, a mianowicie to, co się dzieje na Warsonaliach. I ta wiksa w Melobusie to jest coś, co zdecydowanie dobrze ładuje. No to może tam też posłuchacie tego. Nathan Dash, I Know Over You, Bobby Harvey Remix. To co, jedziemy, siema!

Meduza, Don't Wanna Come Home w Melo Radio, 15 minut po 20. Całe szczęście, nie musicie nigdzie iść, luzik. To jest Before przed dobrym Melo, no i czas trochę powspominać. Piosenka, o której dzisiaj będziemy gadać, to już wielki przebój, który ma ze 20 lat. I to jest w ogóle hicior, bo to opowiada historię, wiecie, pisania wtedy jeszcze na czacie tak naprawdę, gdzie nie do końca było wiadomo, kto jest kim, tak? No i wokalista tego numeru ma potencjalne przeczucie, że po drugiej stronie jest bot. Okazuje się, że jednak to nie jest do końca bot, tylko piękna dziewczyna. Ale wokalista w to nie wierzy. No i trochę nie wyszło. W każdym razie piosenka wyszła i to bardzo. Nazywa się Botenanna, autorem jest Buzz Hunter. Róbcie głośniej.

Don Omar, Lucenzo, Danza Kuduro w Melo Radio. No właśnie, 29 minut do 21, to jest Before przed dobrym Melo. Ja jestem Adi i wszystkim, którzy dopiero dołączyli, mówię serdeczne siemanko. To nie jest taka zwykła wersja Danza Kuduro, no bo tutaj przecież za te mocarne dropy i bity odpowiada szanowny pan Tiesto, który, no co by nie było, to przecież jest jednym z gospodarzy dobrego Melo. I usłyszymy się z nim dzisiaj po 22, to tak tylko daje znaka. Tiesto wystartuje ze swoim kolejnym epizodem cudownego Prismatic. A to jestem ciekawy, czy pamiętacie. Old Jim Arty, Alexandra Sun i In My Head, Baby, I'm Sorry. Czasami to słowo przepraszam potrafi wyrazić więcej niż 1000 słów.

Nie śmiejecie się ze mnie, ale ja tu już jestem stary chyba, wiecie? Bo tak usłyszałem ten fragment o niewyspaniu. Strasznie smutno mi się zrobiło. Ja lubię spać. Modelki Włodarski, lubię cię jak lato w Melo Radio. To jest Before przed dobrym Melo. Mamy 19 minut do 21. No i mam nadzieję, że dobrze się bawicie. No bo w końcu weekend, nie? To już jest tak na horyzoncie, już nawet jesteśmy, mam wrażenie, że jedną nogą już po drugiej stronie weekendowej. Ale to skoro weekend, to powspominajmy trochę, bo 13 lat temu Stromałew chciał trochę emocjonalnie opowiedzieć o swoim życiu, a dokładniej o relacji z ojcem, po prostu. I co prawda piosenka jest niesamowicie smutna, to jednak Stromae jest facetem, który potrafi zrobić tak, żeby te smutne rzeczy zabrzmiały, nie powiem, że wesoło, ale jednak, żeby dały trochę ukojenia w formie tej nieco bardziej imprezowej, bo co by nie mówić, to pozwala odreagować. Papa Ute, polecam wam też teledysk, bo jest naprawdę niesamowity.

0: Łukasz z Łodzi na WhatsAppie Meloradia przed momentem napisał:
1: a skuter!
0: No dokładnie, który będzie na Sunrise Festival. A za chwilę Sunrise On Air.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit

0: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
0: Uuu, pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
1: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
0: O, pyszna zapiekanka.
1: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
0: To rozumiem.
1: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
6: O reklamie.

0: Sunrise on Air w Melo Radio.
1: Premierowe wydanie, premierowe spotkanie Sunrise on Air. Siemanko, Adi po tej stronie, jest 21 na zegarach. No i trochę poszalejemy dzisiaj, no bo Sunrise Festival coraz bliżej i mamy dla was zaproszenie na tę imprezę i to tak naprawdę od was zależy, ile ich rozdamy. A jedyne, co potrzebuję, żebyście zrobili, to teraz odpalili WhatsAppa Melo Radia i najpiękniej na świecie nagrali głosówkę, jak krzyczycie Sunrise Festival! No to co, sprawdzimy, jak to jest poczuć tego pięknego sunrise'a. Pan Andy przygotował dla nas bardzo ładne sety. Częstujcie się.
0: Sunrise on Air w Melo Radio.

0: Melo Radio. Sunrise on Air.
1: She a freak. She a freak.

0: przyznacie, że facet bardzo zdolny. To jest Sunrise Honor. No i Andy, który za chyblami i zatekami daje czadu. A to, co słyszycie, to jego wersja She a Freak od Armina Van Burena i SkyTech. Daje znać bardzo ważna informacja. Andy będzie na Blue Stage podczas magicznego Sunrise Festival. A w niedzielę, 2 sierpnia, na Blue Stage właśnie, wyjątkowe wydarzenie, które no przejdzie do historii, bo to już jest w pewnym sensie historyczne. The History of Sunrise Festival. Prosiłem o to, żebyście ładnie krzyczeli, nie bez powodu, no bo sprawa jest prosta. Bilety do zdobycia.
1: Melo Radio Sunrise on Air.
0: No właśnie, żeby zdobyć wejściówki, wloty na 2 sierpnia, gdzie będziecie mogli doświadczyć The History of Sunrise Festival, trzeba było krzyczeć na WhatsAppie Melo Radia Sunrise Festival. Mamy Piotra, sprawdźmy, jak mu poszło.
2: Sunrise Festival! Dajemy czadu!
0: No i dali czadu. Podwójne zaproszenie jest wasze, brawo! Kto da więcej, kto jeszcze krzyknie, wbijajcie na WhatsAppa Melo Radia i do dzieła, róbmy to i bawmy się!
1: Sunrise on Air w Melo Radio.

0: Sunrise On Air w Melo Radio. Trwa w najlepsze. Swoją drogą mam bardzo dobre wieści.
1: Melo Radio Sunrise On Air.
0: Po 7 latach wracamy na Podczele, słuchajcie, dokładnie tam, gdzie to wszystko się zaczęło i mówię tutaj o Blue Stage, na którym pojawi się też Andy, a jego właśnie teraz słyszycie, bo to jego set specjalnie dla nas.
1: Melo Radio Sunrise On Air.
0: No, wiem, że są tu osoby, które chciałyby posłuchać na żywo pięknego wydarzenia The History of Sunrise Festival już tak naprawdę 2 sierpnia. No i prosiłem o to, żebyście pięknie krzyczeli na głosówkach do nas na WhatsAppie Melo Radia. Lady G proponuje coś takiego. Dobra gwiazda, masz podwójne zaproszenie na niedzielę. Przypominam, cały czas jeszcze można zgarnąć wloty na Sunrise Festival, także do dzieła. Szukajcie nas na WhatsAppie Melo Radia. No i dajcie znać, a my gramy dalej.
1: Sunrise On Air.

0: Louder for the People, a rehab Afrojack i to wersja Diego, który przygotował dla nas ten piękny set. Sunrise on Air trwa w najlepsze. 18 minut do 22. Czajcie, że kiedyś do zasilenia scen na Sunrise Festival wystarczyło raptem 5 agregatów prądotwórczych. Dzisiaj na terenie imprezy działa aż 22! To tak jakby ktoś małe miasteczko miał tak naprawdę do naelektryzowania.
1: Sunrise on Air.
0: No właśnie, dużo osób krzyczy Sunrise Festival i bardzo dobrze, bo mamy dla was zaproszenia na 2 sierpnia, gdzie będziecie mogli przeżyć The History of Sunrise Festival. Krzyczycie na WhatsAppie Meloradia, Mati poprosimy.
2: Sunrise Festival! Kurde!
0: Jestem pewny, że chciałeś powiedzieć co innego, ale jesteś dżentelmenem, dlatego wyraziłeś się w ten sposób. I za to właśnie podwójne zaproszenie na 2 sierpnia jest twoje. Madzia, a ty coś byś dorzuciła tutaj?
3: Sunrise Festival!
0: Masz bilety!

Sunrise Owner w Melo Radio. No pięknie, i tak będzie też już niedługo na Sunrise Festival. A Sunrise Owner wraca w piątek po 21. Ali z tej strony, dzięki za dzisiaj. Słuchajcie uważnie Melo, bo bilety na Sunrise Festival są do zdobycia. Do dzieła!

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
2: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
8: Inomax, Inowrocław zaprasza.
9: Diabeł ubiera się u Prady 2. Kultowa obsada. Meryl Streep, Emily Blunt, Anne Hathaway, Stanley Tucci. W najmodniejszym filmie roku. Diabeł ubiera się u Prady 2. Tylko w kinach od 1 maja.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja.
1: Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym melo. Po 15 co tydzień odpalamy Before, z którym nudy na pewno nie będzie. Konrad Klaczyk, zapraszam.
0: M to

0: Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.